Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekord. Rodzime radio.

0: każdy dzień. Na Polski Przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63. One, two.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord. Rodzime Radio.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Poniedziałek.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Talent Dujszebajew zrezygnował z funkcji trenera Industrii Kielce. Klub Iskra Kielce S.A. oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z wieloletnim szkoleniowcem Talentem Dujszebajewem. Trener sam złożył rezygnację po ostatnich spotkaniach, uznając, że zespół potrzebuje nowego impulsu przed kluczową częścią sezonu. Decyzja zapadła po serii rozmów z władzami klubu i, jak podkreślają obie strony, została podjęta w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość drużyny. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera przejmie Krzysztof Lijewski, który poprowadzi drużynę w najbliższych spotkaniach Orlen Superligi. W sobotnim spotkaniu ćwierćfinału Orlen Superligi już z Krzysztofem Lijewskim na ławce trenerskiej Industria pokonała Netland MKS Kalisz 40-24. Więcej o spotkaniu Kacper Strojwąs ze sportowej redakcji Radia Rekord.
2: Industria dobrze weszła w spotkanie z Kaliszem, bardzo szybko narzuciła swój rytm i skrupulatnie powiększała swoją przewagę. Jednocześnie największym mankamentem drużyny z Kielc była skuteczność, która stała na przeciętnym poziomie. Bardzo wiele rzutów było bronionych przez bramkarzy z Kalisza i to również rzutów z sytuacji stuprocentowych, które mimo wszystko nie przeszkodziło to Industrii w odniesieniu wysokiego zwycięstwa, a przesądziła już o tym tak naprawdę pierwsza połowa, którą Industria wygrała 22-11. Po zmianie stron Kalisz prezentował się nieco lepiej, jednak nie wystarczyło to tak naprawdę na nic, ponieważ Industria powiększyła jeszcze swoją przewagę i ostatecznie wygrała 16 bramkami.
1: A tak mecz podsumował trener Industrii Krzysztof Lijewski.
3: Wydaje mi się, że chłopaki zrobili bardzo dobrą robotę, szczególnie w pierwszej połowie, samego początku. Wypchali piłkę praktycznie każdą do przodu, w ataku pozycyjnym graliśmy też szybko i zdecydowanie. Oczywiście nie obyło się bez jakichś błędów, ale to jest normalne i wliczone w naszą dyscyplinę. Ale cieszę się, że zawodnicy podeszli bardzo poważnie i rzetelnie do zadania. Mimo tego, że mieliśmy dużą przewagę przed tym meczem rewanżowym, zawodnicy wykonali zadanie, które zostało im narzucone przed spotkaniem. Wszystkie te punkty wypełnili, dlatego możemy ze spokojem przygotowywać się do półfinału.
1: W spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
2: W 35. minucie GKS wykonywał rzut z autu. Po zamieszaniu w polu karnym Arkadiusz Jędrych wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Zawodnik ze śląskiej drużyny uderzał w tej sytuacji dwukrotnie. Za pierwszym razem jeszcze Ksawier Dzikoński zdołał obronić ten strzał, jednak przy dobicy już nie miał żadnych szans. Na szczęście w 36. minucie Koronie udało się doprowadzić do wyrównania. Dawid Błanik dośrodkowywał z rzutu wolnego, a najprzytomniej w polu karnym gość odnalazł się Marcel Pięczek. W ostatnich minutach tego spotkania obie drużyny miały swoje sytuacje, jednak zdecydowanie najlepszą miał Marcin Cebula, który jednak w sytuacji sam na sam z Dawidem Kudłą nie zdołał pokonać bramkarza rywali i ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się z podziału punktów.
1: W tabeli po 30 kolejkach liderem jest Lech Poznań, 52 punkty, Korona na miejscu 11, 38 punktów. Pomimo, że do 90 minuty piłkarze KSZOT 1929 Ostrowiec Świętokrzyski prowadzili z Pogonią Sokół Lubaczów 1-0 po bramce Dawida Kroczka, to ostatecznie nie zdołali dowieść 3 punktów do ostatniego gwizdka sędziego. W drugiej minucie doliczonego czasu gry bramkę dla gości zdobył były gracz pomarańczowo-czarnych Łukasz Mazurek. Mecz zakończył się remisem 1-1 i podziałem punktów.
4: No to jest mecz przegrany, to nie jest strata 2 punktów, to jest... No nie wyczymy cały sezon, można powiedzieć, takim spotkaniem jak dzisiaj, końcówką po bardzo słabej pierwszej połowie, gdzie przegrywaliśmy mnóstwo pojedynków 1-1, gdzie zawodnicy gości wychodzili pojedynkami 1-1 spod naszego pressingu jakością. Pozmieniliśmy trochę w drugiej połowie, widać było poprawę i bo tych odbiorów na połowie przeciwnika było dużo. No nie możemy zdobyć tylko jednej bramki w drugiej połowie, a tych odbiorów było na tyle dużo i sytuacji trochę, żeby lepiej je wykończyć. No i niestety sami sobie na to zapracowaliśmy.
1: Tak spotkanie podsumował trener pomarańczowo-czarnych Artur Renkowski. W tabeli czwartej grupy Betclic trzeciej ligi po 28 kolejkach KSZO jest drugie ze stratą 4 punktów do AWI Świdnik. Na trzecim miejscu również bez zmian Chełmianka Chełm, nad którą KSZO ma już tylko 1 punkt przewagi. Na pozycji czwartej umocnił się Star Starachowice. Podopieczni Dariusza Pietrasiaka pokonali w piątek Sokół Kolbuszowa Dolna 2-1. Bramki dla zielono-czarnych strzelali Patryk Orlik i Patryk Winsztal. Po więcej informacji sportowych z regionu zapraszam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop Tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dzisiaj oddajemy głos młodym, bez filtrów, o sprawach, które dzielą scenę polityczną, ale też łączą. Rozmawiamy o tym, co dają wybory na Węgrzech, jak je analizować. Trybunał Konstytucyjny i pytania kluczowe. Czy i co młodzi wnoszą do polityki i jak patrzą na tych starszych, którzy starają się ich włączyć albo wmieszać w politykę, która niekoniecznie jest po ich myśli. Słuchajcie, może zacznijmy od tego, żebyście nam się przedstawili. Kogo dzisiaj gościmy na antenie?
2: Piotr Werens, Młodzi Razem. Dzień dobry.
3: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców. Witam serdecznie.
4: Adam Ruzga, Nowa Generacja, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
5: Czef Krzysztof, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i słuchajcie, mamy tak różnorodne środowiska, że wypada zacząć od tego, żeby zadać podstawowe pytanie. Jesteście nową jakością, czy po prostu młodszą wersją swoich partii? Po kolei,
2: okej. Moim zdaniem jesteśmy nową jakością, a nie tylko młodszą wersją naszej partii. Zacznijmy od tego, że nasza młodzieżówka jest bardzo liczna, bo jest wśród nas ponad 1000 osób. Względem partii jest to naprawdę spora proporcja i staramy się jako Młodzi Razem kreować też po części własny program tego, co chcemy robić. Angażujemy się też w trochę inne rzeczy niż nasza partia i wierzymy w to, że to właśnie młodzi są tą siłą, która powinna kreować polską politykę, więc staramy się to odpowiednio robić. Angażujemy się w sprawy ważne dla ludzi, oddolne, staramy się brać udział w wolontariatach, staramy się angażować w ten sposób, żeby młodym żyło się lepiej i będziemy to realizować cały czas od już wyborów prezydenckich teraz do wyborów następnych, parlamentarnych i oby tylko dalej.
1: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców.
3: Zdecydowanie uważam, że jesteśmy przedstawicielami tej nowej generacji, ta, która ma tworzyć nową Polskę. Ja jako członek Forum Młodych Ludowców uważam, też patrząc na obecne sondaże, że potrzeba właśnie nowych twarz. Według sondaży mamy tam mniej więcej koło 5%. Dlatego uważam, że nowe twarze w naszej formacji są jak najbardziej potrzebne. Dlatego musimy razem tworzyć jedność i tworzyć nową Polskę.
1: Adam Ruzga?
4: Tak, Nowa Koalicja. Generacja jest to stowarzyszenie, które łączy ludzi o poglądach liberalnych, proeuropejskich i oczywiście Koalicja Obywatelska daje nam najlepszą przestrzeń do spełniania naszych postulatów. Mamy wielu radnych z różnych regionów, z różnych miast, na przykład w zachodniopomorskim mamy radnego, w innych miastach wojewódzkich również. I jak najbardziej zgadzamy się z poglądami Koalicji Obywatelskiej, ale jesteśmy stowarzyszeniem niezależnym, mamy swoje zjazdy, mamy swoje spotkania i się rozwijamy i wszystko idzie w dobrym kierunku, żebyśmy to my właśnie za 10-15 lat, może nawet szybciej, byli decydentami w Polsce.
5: Prawo i Sprawiedliwość też stawia coraz bardziej na młode twarze i uważamy, że jest przestrzeń dla tego typu polityków. Choćby patrząc na strukturę kierowniczą, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka,

0: też wyciąga otwartą dłoń do młodych ludzi, patrzy na ich potrzeby, czy to w obszarze edukacji, czy to w obszarze mieszkalnictwa. Chcemy równomiernego rozwoju dla wszystkich, czy to mieszka ktoś w metropolii, czy w małej wiejskiej gminie. Uważamy, że my jesteśmy inną generacją niż ta, która ma obecnie 40 czy 60 lat i przez najbliższe 10-15 lat będzie to zauważalne.
1: Kiedyś jak słyszałem, jak wypowiadał się Jarosław Kaczyński w województwie, w Wojewódzkim Domu Kultury tak ze 2 lata temu, to powiedział, że młodych trzeba zdzielić twardym batem. Także no, średnie to podejście do młodych ludzi.
0: Patrząc na was, to niewątpliwie powiedział prawdę. Ale my wyciągamy wnioski z każdych wyborów, nawet patrząc na wybory europejskie. My mamy młode twarze tego typu jak Waldemar Buda, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka.
1: Tobiasz Bocheński, wy z kolei...
2: Dobrze, panowie, bardzo mnie to cieszy, że wchodzicie sobie w dyskusję.
0: Macie takich ludzi jak Zemaczyńska, Jachira, takich młodych, to współczuję.
2: Już, kończymy. W tym momencie stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego pytania. Słuchajcie, ja was bardzo proszę o szacunek wzajemny. Jeżeli ktoś mówi, nie przerywamy sobie, okazujmy sobie ten szacunek dla rozmówcy. Nikt wam nie przeszkadza, starajmy się tego tutaj pilnować. Rozmawialiśmy troszeczkę przed naszym wejściem na antenę o sytuacji na Węgrzech. Rozmawialiśmy o Wiktorze Orbanie, jego polityce, druzgocącej klęsce w wyborach, tak? Słuchajcie, co wy o tym myślicie? Jak to się przekłada na politykę, myślę, Węgier, tak, które muszą się teraz odbudować? Jak widzicie, czy silny lider to dobry lider? Czy sytuacja, która się zakończyła, tak, wyborami na Węgrzech, czyli ta zmiana władzy, ma też jakieś przełożenie? Jakie wnioski powinni Polacy z niej wyciągnąć?
3: Pani redaktor, druzgocąca klęska to jest dobre słowo, jak na system wyborczy, w którym Viktor Orbán od lat go kreował tak, żeby wygrywać kolejne wybory, bo mieszana ordynacja wyborcza była ukształtowana w ten sposób, gdzie okręgi, które zwykle głosowały na Orbána, miały więcej do powiedzenia. No... Wyszło tak, że Tisza Petera Madziara wygrała i to uzyskała większość konstytucyjną. Warto wspomnieć, że wielki udział w tym mieli młodzi, bo ponad 70% wśród nich głosowało na Tisza. No i co? Cieszymy się oczywiście z tego, że Tisza wygrała. Przede wszystkim też z tego, że Orbán stracił władzę, bo po 16 latach niedemokratycznej władzy to jest dobra zmiana. Mimo, że Tisza jest centroprawicowa, to liczymy na to, że ten kurs proeuropejski, odejście od partnerstwa z Putinem wpłynie pozytywnie na powrót Węgier do Europy, wpłynie też pozytywnie na nasze relacje oczywiście i liczymy na to, że ta postępująca demokratyzacja władzy na Węgrzech sprawi, że może też pojawi się tam jakaś prospołeczna lewica, którą będziemy mogli z otwartym sumieniem wspierać, oczywiście w integracji europejskiej, ale też wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
2: Jakub?
4: Z mojego punktu widzenia, patrząc na to, jak kreowany był system wyborczy na Węgrzech przez Viktora Orbana od lat, byłem w szoku, że właśnie Tiszy udało się wygrać to zdobywając większość konstytucyjną. Natomiast według mnie jest to na tyle dobra sytuacja, ponieważ mamy dwóch uciekinierów, pana Marcina Romanowskiego i pana Zbigniewa Ziobrę, którzy...
2: Są królami memów w ostatnim czasie.
4: Dokładnie, którzy krótko mówiąc kiblują na tych Węgrzech i którzy uciekają przed odpowiedzialnością w Polsce. Także... Też liczymy na nowe otwarcie w relacjach polsko-węgierskich. Uważam, że Peter Madziar, czyli lider Tiszy, ma szansę zbudować dobre relacje z Donaldem Tuskiem. Już mają gdzieś tam umówione spotkanie. Także liczymy na nową, jakby dobrą odsłonę relacji polsko-węgierskich, ponieważ w ciągu tych ostatnich lat widzieliśmy właśnie, że za sprawą Viktora Orbana, który był jawnie politykiem prorosyjskim, non-stop blokował jakby pomoc na przykład wojskową dla Ukrainy. Ostatnio była mowa o pożyczce 90 miliardów euro na zbrojenie dla Ukrainy. Węgry stanowczo mówiły nie, więc mamy też nadzieję na to, że ta pomoc zostanie odblokowana i Ukraina otrzyma pieniądze na zbrojenie.
2: Adam?
1: Zwycięstwo Tisy to był dzień pełen radości dla zarówno Węgrów, jak i nas. Jest to jawne zwycięstwo demokracji, zwycięstwo dobra nad złem, które pokazuje, że nawet najbardziej zabetonowana władza, jeśli dla ludzi jest zła, jeśli ludzie się z nią nie zgadzają, jeśli ludzie cierpią w wyniku złej władzy, to zawsze lud wygrywa. I tak właśnie się stało. A jaką lekcję inne narody mogą wziąć właśnie z przypadku z case'u węgierskiego? Taką, że aktualnie żyjemy w takich czasach, gdzie jest jawne rozgraniczenie normalności z nienormalnością, wschodu z zachodem, Rosji z Unią Europejską. TISA potrafiła zjednoczyć różne środowiska na swojej liście i odnieśli zwycięstwo. I każdy kraj, którym rządzi skrajna prawica, może to zwycięstwo odnieść.
2: Krzysztof?
0: Wybory na Węgrzech pokazały, że ekonomia pogrążyła de facto Viktora Orbana. Zwróćmy też uwagę na to, jaki jest Peter Madziar. Jeszcze dwa lata temu był beneficjentem Fideszu Orbana. Zasiadał w administracji publicznej, w dyplomacji. Przez aferę pedofilską wyszedł z Fideszu. Zwróćmy też uwagę na to, jak bardzo się zgadza w wielu kwestiach z Orbanem. W sprawie choćby Ukrainy, czy w sprawie współpracy gospodarczej z Rosją. Madziar jasno mówi, że dla Węgier nie ma alternatywy przez najbliższe 10 lat. I jakoś nie jest już prorosyjski dla obecnej władzy. Zobaczymy, jak się ułożą relacje z naszym rządem, ale myślę, że Peter Madziar nawet na forum Unii Europejskiej będzie twardo grał o interes Węgier, podobnie jak jego poprzednik, premier Orban.
1: Zapomniałem dodać, zapraszamy Zbigniewa Ziobro i Romanowskiego do Polski.
2: Stawią się przed sądem. Nie przeszkadzamy.
0: Stawią się przed każdym sądem pod warunkiem, że zagwarantujecie im uczciwy proces.
1: I bardzo uczciwy.
0: Mam nadzieję.
1: Też mam taką nadzieję.
2: Słuchajcie, widzę, że jak to z młodzieżą, można sobie podyskutować na różne tematy i widzę, że tutaj dyskusja w tle i tak będzie, ale pilnujmy tego, żeby sobie nie wchodzić w wypowiedź. Słuchajcie, jest jedna rzecz z naszego polskiego podwórka. Jakiegokolwiek polityka nie zaprosiłabym do naszego studia, większość mówi, że nie ma tygodnia, w których prezydent czegoś nie zawetuje, tak? Nie ma tygodnia, gdzie coś się nie zdarzy tak, że realnie nie mamy na to wpływu, a etyka polityczna troszeczkę u nas źle wygląda. Więc teraz moje pytanie. Jesteście młodzi. Każdy z was reprezentuje inną partię polityczną. Obserwujecie sobie sytuację centralną, która oddziaływuje na nas wszystkich. Mówię tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, o zaprzysiężeniu sędziów, o tym, jak to wszystko wyglądało, że w tym momencie po raz kolejny mamy paraliż i znowu będzie za chwilę kolejny, bo kolejni sędziowie będą przechodzić na emeryturę. Nie wiemy, jak będzie ze ślubowaniem, czy prezydent znowu będzie zapraszał tylko wybrańców, czy wszystkich. Jak to teraz będzie wyglądać? I szczerze zastanawia mnie jedno. Młodzi, którzy siedzą przede mną, jak widzą tą sytuację Trybunału Konstytucyjnego? Czy jest to organ suwerenny, czy bardziej polityczny w tym momencie?
3: Paweł? W tym momencie oczywiście, że jest to organ polityczny. Zacznijmy od tego, że w demokratycznym państwie prawa sytuacja, kiedy prezydent ignoruje konstytucję i ustawy dla gierki partyjnej jest po prostu niegodziwa i nieodpowiednia dla Polski. Konstytucja i ustawy mówią wprost, że prawo wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ma Sejm. Prezydent ma za to obowiązek ich zaślubować. Więc prezydent absolutnie nie ma prawa dobierać sobie sędziów, a tym bardziej ignorować ślubowania ich. My razem stoimy za jednym rozwiązaniem, które uważam, że jest najodpowiedniejsze i zdecydowanie najbardziej popularne też wśród opinii publicznej, czyli reset konstytucyjny. Liczymy na to, że wszystkie ugrupowania w polskim parlamencie ponad podziałami usiądą i wspólnie zadecydują nad tym, jak to ma wyglądać, ponieważ nie może być tak, jak jest od ponad dekady, że Trybunał Konstytucyjny jest obiektem sporu politycznego, a nie organem, który działa dla dobra obywateli. A po to powstał taki organ i musimy natychmiast zmienić tą sytuację, bo ona szkodzi zwykłym ludziom po prostu.
2: Jakub?
4: Oczywiście uważam, że obecnie jest to niestety organ polityczny, nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale przecież mamy obecnie Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, gdzie zasiadają partyjni koleżkowie Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, ale też zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jasny, jest proste i klarowne. Uważamy, że obie strony gdzieś tam nabluźniły. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie proponuje reset konstytucyjny, na którym skorzystają przede wszystkim obywatele, którzy widzą i obserwują sytuację w polskim sądownictwie, widzą właśnie ile trwają przesłuchania, ile trwa cały proces w polskim sądownictwie i uważamy, że reset konstytucyjny to jest coś, na co warto postawić.
2: Adam?
1: Przede wszystkim to prezydent żyje w jakiejś urojonej bańce, gdzie myśli, że ma więcej prerogatyw niż przewiduje konstytucja. W wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent Rzeczypospolitej nie ma nic do powiedzenia, nieważne z jakiej jest opcji politycznej. Konstytucja nakazuje mu zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych, nominowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Trybunał Konstytucyjny jest teraz polityczny czy niepolityczny? Kiedyś był apolityczny i chcemy to przywrócić. Kiedy był apolityczny? Przed rokiem 2015, gdzie konstytucja była najprostszym i bardzo łatwym w interpretacji aktem normatywnym, a po rządach Prawa i Sprawiedliwości wyniknęło wiele dziwnych wątpliwości i nieporozumień, o których by człowiek by nawet nie pomyślał przed rokiem 2015. Należy to zmienić, chcemy to przywrócić i mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, dzisiaj prawdopodobnie już by się to stało. Niestety naród zdecydował inaczej, trzeba z tym żyć. Niemniej jednak wszystko przed nami, oby było jak najlepiej, oby prezydent Nawrocki poszedł po rozum do głowy.
2: Krzysztof?
0: Przypominam, że to w 2015 roku przed oddaniem władzy wypalaliście sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas i od tego zaczął się właśnie kryzys, bo prezydent Duda nie przyjął od nich ślubowania, bo nie uznał ich za sędziów, przypominam.
1: A kto prezydent nie jest od uznawania sędziów.
0: Przypominam, że to wy teraz rozwalacie Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Przez półtora roku nie wybraliście sędziów, a to już trzeba było zrobić.
1: Powołaj na jakiegoś dawno. Konstytucjonalistę, który to potwierdził.
4: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną?
2: Panowie, przepraszam, przywołuję do porządku.
0: Przepraszam bardzo. Obecna władza nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, KRS tylko dlatego, że ich nominaci nie są wybrani przez poprzedni Sejm. Platforma Obywatelska i minister Żurek rozwalają system prawny RP i za półtora roku, po naszym dojściu do władzy, na szczęście to zmienimy. Mamy prezydenta, zdobędziemy solidną większość i zresetujemy te instytucje i oczyścimy te złogi w sądownictwie.
4: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym?
1: Niekonstytucyjną.
0: Niekonstytucyjną według kogo? Gdzie według pana Żurka? Według pana Żurka i według
1: gdzie
0: pana Botora?
1: Konstytucja znajduje miejsce dla tej Izby? Gdzie? Proszę podać artykuł.
0: Polska Konstytucja przewiduje, że prawo tworzy Sejm i Sejm wybrał, utworzył tą Izbę i jasno ta Izba ma taki cel, że stwierdza choćby ważność wyborów. I jak to jest, panie Jakubie, że wybory europejskie, wybory parlamentarne, wybory samorządowe były uznane za istniejące, a wybory prezydenckie mówicie, że ta Izba nie istnieje. To jak to jest?
1: No ciągłość władzy być musi, nie?
0: To w takim razie czemu uznajecie jedne wyroki, a te, które nie są po waszej myśli, mówicie, że ich nie ma, a
2: i tu stawiamy kropkę, drodzy panowie. Widzę, że ożywiona dyskusja, ale nie ukrywam, chcę wam zadać jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że mam tu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Młodzi, Ostatnio mieliście spotkanie ze studentami Patryka Jakiego. Byliście na tym spotkaniu?
3: To może ja oddam pytanie faktycznie studentom UJK, proszę bardzo.
4: No mnie na tym spotkaniu nie było, natomiast uważam, że uczelnia powinna być apolityczna w stosunku do takich spotkań i całe szczęście, że to spotkanie nie doszło do skutku, do jakiego, jakiego miało dojść, czyli...
2: Nie, no doszło do skutku. Patryk Jaki był na terenie UJK, kampusu.
4: Tak, tak, tylko że to było bardziej spotkanie dla politycznych koleżków właśnie Patryka Jakiego. Widzieliśmy
2: czy
4: właśnie...
2: Czy był tam jakiś student?
4: Było kilku studentów, gdzie zadawali pytania, natomiast główną część stanowiły partyjni koleżkowie właśnie Patryka Jakiego. Też w tle widniało...
1: Pan Koza, pani Krótka.
4: Dokładnie.
1: Uniwersytet Trzeciego Wieku w skrócie.
4: Też pan Grzegorz Socha, radny z Partii Prawo i Sprawiedliwość, ale też w tle było logo Europejskiej Partii Konserwatystów, co nie powinno mieć w ogóle miejsca na tle uczelni publicznej, dlatego też całe szczęście, że Patryk Jaki nie został wpuszczony na którąś z auli na naszym uniwersytecie.
2: Adam?
1: Tak, generalnie, jeżeli miało dojść do jakiegokolwiek skutku, to do pisowskiego zamieszania, bo do tego nadają się najbardziej i zrobili swój Uniwersytet Trzeciego Wieku, swoją popisówkę, swoją prowokację. Natomiast ja jako student jawnie sprzeciwiam się u jakiejkolwiek agitacji politycznej na uczelni. Nie chciałbym, żeby jacykolwiek politycy namawiali do głosowania na własne partie. Czym innym jest mówienie o jakichś tam samorządowych sprawach, to tamto. Ale jeżeli przychodzi Patryk Jaki i pierwszą jego tezą w jego programie Zmień nasze zdanie jest wypowiedź o treści Donald Tusk, rząd Donalda Tuska jest zły, to już jest nagonka polityczna, to już jest łamanie zasady niezależności politycznej uczelni. Na to się nie godzimy i godzić nigdy nie będziemy.
2: Krzysztof, chcesz się odnieść do tej dyskusji?
0: Oczywiście. Szanowny kolego, oczywiście szanujemy autonomię uczelni, ale powiedzmy sobie szczerze, w Zielonej Górze czy w Poznaniu jednak weszli na aulę i mieli spotkanie ze studentami, można było zadawać pytania i studenci to robili. Natomiast wasz samorząd z Platformy i z PSL-u czy kolega z Centrum totalnie służyli, nie zadali żadnego pytania, no i wyszło jak wyszło. Przypominam, że było to spotkanie już poza UJK i mogli zadać pytania.
1: Poza UJK, 10 metrów od UJK, gdzie tylko denerwowali ludzi, którym się spieszyło na uczelnię, stawiając swój obrzydliwy transparent na środku chodnika. A co do studentów samorządu z jakiegoś PSL-u czy innych partii, które wymieniasz, to na dobrą sprawę, co ciebie interesuje przynależność kogokolwiek partyjna poza uczelnią? Nikt na uczelni nigdy nie agitował politycznie w taki sposób, że należy na jakieś tam dane ugrupowania głosować. Patryk Jaki to robi, dlatego wstępu na uczelnię nie ma i w takiej formule mieć nigdy nie będzie.
0: Nie było to spotkanie na uczelni i można było zadać pytania.
1: 10 metrów od uczelni w sposób prowokacyjny i taki był cel i jeszcze w dodatku Patryk Jaki wspominał o tym, że ubolewa nad tym, że na uczelnię nie wszedł. Słusznie nie wszedł.
4: A czy wchodzenie
1: w takiej pluralizm, formule nigdy nie wejdzie?
0: Pluralizm to jest jednak podstawową wartością w konstytucji
1: nie
0: i wolność
1: słowa. Pluralizm. Na tak. Uczelni nie ma agitacji
0: stop,
1: politycznej.
0: Zależy kto to interpretuje.
2: Stop,
0: jedna uczelnia powie tak, druga tak. Zależy od władz uczelni.
1: Nasza uczelnia nie godzi się na agitację
0: to
1: polityczną.
0: Autonomia jest.
2: Kropka, nie a będzie. Teraz oddamy głos Jakubowi, bo widzę, że próbuje się przedrzeć przez wasz tutaj głos. Jakub.
4: No ja uważam, że... Nie ma miejsca na takie spotkania na terenie uczelni. Nie ma miejsca na spotkania z logiem Europejskiej Partii Konserwatystów, bo to już...
0: A z EPL-em może być? Na przykład był pan Jarubas u mnie w Łusku Zdroju na 18-leciu rocznicy wejścia Polski do Unii i było logo Europejskiej Partii Ludowej. Mogło być?
1: Na UJK było, czy gdzie było?
0: W liceum.
2: Rozmawiamy o terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i na tym temacie się skupmy.
4: Panie Krzysztofie, właśnie, bo my też...
0: Gdzie może być, a nie może być. Panie Jakubie, czemu na Uniwersytecie...
2: Pozwolę wam sobie o tym temacie porozmawiać później. W tym momencie widzę, że bardzo ożywiona jest dyskusja. Moi drodzy słuchacze, to jest podcast Młodzi Mówią. Zapraszamy tutaj młodzieżówki z województwa świętokrzyskiego. Jak widać, oddajemy im głos, tylko troszeczkę musimy im poprzeszkadzać, moderując. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękujemy.
2: Nasz czas już minął. Mam nadzieję, że emocje wystopują. Spotkamy się w tym samym składzie następnym razem już za miesiąc. Zapraszamy.
1: Dziękujemy
4: bardzo.
5: Kalejdoskop tygodnia.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Misiara, Radio Rekord. Dziś w rozmowie Dnia Radia Rekord gościmy Annę Biały, wiceprezes Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump oraz Waldemara Kęćko, prezesa Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry. A porozmawiamy między innymi tutaj o Mistrzostwach Świata ADO, ponieważ tutaj Anna i Waldemar są współorganizatorami tego wydarzenia. Wielkie wydarzenie hip-hopowe, taneczne, które odbędzie się w hali Legionów w Kielcach już w tym roku, w październiku. I tutaj może takie pierwsze pytanie do was, bo to wydarzenie ma liczyć nawet 5 tysięcy tancerzy. Z całego świata ma się tutaj pojawić u nas w Kielcach. Jest to ogromne wydarzenie. Czy możemy powiedzieć, że miasto dzięki temu stanie się na kilka dni taneczną stolicą świata?
8: Zdecydowanie możemy tak powiedzieć. Kielce, cały nasz region będą stolicą tańca przez 8 dni, od 17 do 24 października. Drodzy Państwo, około 5 tysięcy tancerzy, samych tancerzy, plus jeszcze osoby towarzyszące, czyli ekipy kibiców. Tu będzie około 10 tysięcy ludzi przez te 8 dni mieszkało, tańczyło. Zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie do tego, abyście byli z nami przez te 8 dni w hali Legionów. Naprawdę warto. Przyjadą do nas najlepsze ekipy wyselekcjonowane podczas krajowych mistrzostw. No, będzie niesamowite widowisko.
6: A z jakich krajów tutaj spodziewacie się tancerzy?
7: Kilka lat temu, gdy robiliśmy podobną imprezę, to było 34, były 34 kraje. Myślę, że w tym roku też to może być między 30 a 40 krajów, to praktycznie ze wszystkich kontynentów.
6: Macie już doświadczenie, jeżeli chodzi o tę imprezę, ponieważ była ona już raz w Kielcach. No i powiedzcie, co wtedy takiego działo się, co przyciągnęło tych tancerzy i widownię, bo to jest takie duże wydarzenie.
7: To ja rozpocznę, Ania skończy tą wypowiedź, ja tylko zaznaczę dwie rzeczy. Co się działo wtedy? Brakowało chleba w hipermarketach i w marketach w Kielcach, to jest raz. Dwa, oprócz setek milionów osób, które w internecie obejrzało tą imprezę, to w Kielcach w hali Legionów ponad 20 tysięcy fizycznie kibiców było, a nie, niech powiem może o tańcu samym i fenomenie hip-hopu. Mhm.
8: No, to jest naprawdę fenomen. Przede wszystkim dlatego, że hip-hop jest bardzo popularną techniką obecnie i no, młodzież, popatrzmy na ulicę, jak wygląda nasza młodzież, nawet nie tańcząca. Wszyscy chodzą w ciuchach hip-hopowych, szerokich, spodniach dresowych. To się stało już kulturą taką ogólnie panującą i przyjeżdżają do nas tancerze, którzy razem tworzą coś niesamowitego. Już pomijając fakt, takie walory stricte techniczne, że są to tancerze, którzy są mistrzami w danych krajach, więc top topów, ale hip-hop jest niesamowity. Oni tutaj z całego świata przyjeżdżają, tańczą razem, rozgrzewają się, tańczą na ulicach, tańczą na rynku, tańczą w galerii, tańczą na parkingach, tworzą wspólnotę, dogadują się i to jest niesamowite, że nie ma, oczywiście rywalizują ze sobą na parkiecie, każdy chce być mistrzem świata, każdy chce się znaleźć w finałach mistrzostw świata, bo to jest niesamowite osiągnięcie. Ale poza parkietem oni się przyjaźnią ze sobą. Nawiązują się przyjaźnie międzynarodowe. Nasi tancerze do tej pory utrzymują kontakty z tancerzami z całego świata, których poznali właśnie w 2023 roku, a teraz znowu spotkają się ponownie w Kielcach. To jest jest niesamowite. Warto, żebyście Państwo popatrzyli na żywo, jak ten taniec wygląda, jaka to jest energia, jaka to jest ciężka praca. Ogląda się to wyśmienicie. Formacje to jest niesamowita moc, niesamowita siła. Będą formacje hip-hopowe, będą konkurencje solistów, duetów, będą batelki, czyli bitwy taneczne w konkurencji hip-hop. Będzie konkurencja popping, będzie konkurencja breaking. Także nie sam hip-hop. Mhm. Będzie naprawdę nie sam. Przez te 8 dni nie będzie dnia, kiedy będziemy się nudzić od rana do wieczora. Będzie naprawdę na co, na kogo popatrzeć.
7: Ale Ania powiedziała o fajnym aspekcie, o tej społecznej stronie. Ja nie mogę się temu nadziwić, bo jeszcze nie tylko w tych miejscach, o których powiedziałaś, będą tańczyć. Ale będą tańczyć też na lotniskach. Czyli ta impreza absolutnie ma kilka wymiarów. Światowy, międzynarodowy, europejski, krajowy. Cała Polska tym będzie żyła. To będzie jedna z największych imprez sportowych w Polsce. I drodzy słuchacze, więc będą tańczyć też na lotniskach, ale ten aspekt społeczny. Dzisiejsze czasy są takie, że nam się wydaje... wszystko przez to urządzenie nazywające się smartfon, że wszyscy są z nami obok i tak dalej. Ale tak naprawdę najważniejsza jest taka fizyczna obecność drugiego człowieka obok i przełamywanie tej samotności, bo mimo tylu środków komunikacji samotność jest niesamowita również młodych ludzi. Takie imprezy i w ogóle sport i to, co robimy w Świętokrzyskim Klubie Tańca Jump już 28 lat w tym roku mija, właśnie powoduje, że ludzie między sobą zaczynają rozmawiać, być, przebywać, czyli te relacje personalne, interpersonalne są zawiązywane i bliskość drugiego człowieka. To jest bardzo ważne i zwracam na to też uwagę, że taka impreza również powoduje przełamywanie tej samotności.
6: Na pewno też wpłynie to znacznie na budżet tutaj naszego miasta, naszego województwa, no bo przyjedzie tylu tancerzy, tak, to też na pewno i gastronomia zyska i zyskają tutaj nasze lokalne tak, no rynek na pewno też lokalny, tak bo to jest też biznes.
7: Tak, Aniu, to pozwolisz, ja o tym powiem, bo dla mnie to jest niesamowite. Ja już powiedziałem przed chwilą, 3 lata temu brakowało chleba w różnych sklepach. To jest w ogóle niesamowite. Drodzy Państwo, to jest tyle dni i tyle osób, 8-10 tysięcy łącznie nawet może być tutaj osób, więc hotele, gastronomia, sklepy, galerie będą opanowane, lokale, restauracje i miejsca w ogóle publiczne, bo ci ludzie będą bardzo widoczni. Miliony, miliony złotych tutaj zostawią w naszym regionie i myślę, że dla wszystkich to jest bardzo ważne.
6: Tak, na pewno jest to ogromna korzyść dla naszego regionu.
7: Ci ludzie nie są przywożeni i eskortowani przez policję, przywożeni tylko w jedno miejsce, po 2 godzinach odwożeni. Nie, oni żyją z nami.
8: Mieszkają, tak.
7: Oni mieszkają, oni zwiedzają region. To jest niesamowite. To jest piękne.
8: No, mieliśmy taką możliwość w 2023 roku, nasza ekipa 200-osobowa zresztą, ludzi pomagających, wolontariuszy. Były też osoby młode, które oprowadzały chętne grupy tancerzy po regionie, pokazując nasze najciekawsze miejsca w mieście i w okolicach. Ci ludzie, jest szansa, że wrócą tutaj już jako turyści, a niekoniecznie tylko tancerze. Region mamy piękny, miasto też jest fajne do zwiedzenia, do zobaczenia. Oni nie tylko tańczą w Kielcach. Mają też dni wolne, czy troszeczkę czasu wolnego w ciągu dnia, które my też staramy się im pomóc zagospodarować, jeśli oczywiście wyrażają taką chęć. No i to jest piękne. Ja tylko bym chciała, żeby Kielczanie, tak jak poprzednim razem, przyjęli tych tancerzy ciepło, żebyśmy w momencie, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy czy ukierunkowania, to żeby pomagać tym ludziom młodym. Oczywiście oni przyjeżdżają pod opieką trenerską, pod opieką również rodziców towarzyszących, ale ci tancerzy są naprawdę pełni tak pozytywnej energii, może nawet zarażą kogoś tańcem, może ktoś zacznie tańczyć po naszych mistrzostwach świata, właśnie hip-hop.
7: Może ja. Bo to jest moje marzenie. W ogóle miejmy marzenia, słuchajcie.
6: Pewnie.
7: Miejmy marzenie. Ja co prawda trenuję 42 lata karate, ale moim marzeniem jest, żeby tańczyć hip-hop. Zawsze o tym myślałem, bo to jest mega. Nie wiem, może wreszcie podejmę to wyzwanie. No pieniądze też są ważne i finanse takiej imprezy. One nie są małe, bo 8 dni impreza. Oprócz tego sponsorzy prywatni i nad tym już pracujemy. To jest bardzo ciężkie.
6: Tak, zapraszamy wszystkich Państwa tutaj do wzięcia udziału w tych Mistrzostwach Świata, które zaplanowane są już na październik tego roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Anna Biały oraz Waldemar Kęćko, współorganizatorzy Mistrzostw Świata ADO. Dziękuję bardzo.
7: Tak, a ja obiecuję ja obiecuję, Daria, jeszcze na koniec, że oczywiście dla słuchaczy Radia Rekord ufundujemy jakieś bilety i będzie można zrobić jakieś konkursy, tak żeby wasi słuchacze mogli nas odwiedzić.
6: Dziękujemy bardzo i czekamy na zaproszenia na vouchery.
5: Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Wtorek.
1: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Blisko 500 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli skorzysta z szerokiego programu kursów, szkoleń i płatnych staży zawodowych realizowanych w 7 szkołach regionu świętokrzyskiego. 3 z Kielc i po jednej z Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzentyna, Chmielnika i Chęcin. Jak podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
2: W ramach tych projektów będzie realizowanych 7 szkół, będzie miało zajęcia, szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe. Bardzo ważne projekty, dlatego że są one skierowane na naukę praktyczną zawodu. Będą realizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Bodzentynie, Chmielniku, Chęcinach i 3 szkoły z Kielc. Między innymi płatne staże u pracodawców, między innymi kierunki, które są tak naprawdę deficytowe na rynku świętokrzyskim i zresztą w Polsce również.
1: Znaczące wsparcie trafi do kieleckich szkół. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Władysław Zaucha, środki zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia i doposażenie placówki.
3: Będą dodatkowe kursy, szkolenia również z zakresu OZE, kursy informatyczne, kursy dla programistów będą. No i staże dla niecałych 80, a dokładnie 72 uczniów będą. Odbywały się staże w regionalnych tutaj w zakładach akurat pracy. No i chcemy częściowo doposażyć. Jest taki kierunek, mamy otworzony chyba jedyny w województwie świętokrzyskim, technik automatyk. Jeszcze chcemy ten kierunek doposażyć w tak zwane roboty.
1: Realizowane projekty mają nie tylko zwiększyć kompetencje uczniów, ale również ułatwić im start zawodowy i lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo również nauczyciele mają podnieść swoje kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
0: Radio Rekord FM.
1: Specjalna strefa ekonomiczna w Starachowicach wsparła kolejne firmy z regionu, które przeprowadzą inwestycje warte 8 milionów złotych. Przedsiębiorcy dadzą tym samym pracę 130 osobom. Decyzję o pomocy w finansowaniu inwestycji otrzymały firmy z powiatów ostrowieckiego, koneckiego i pińczowskiego. Jak mówi Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej, inwestycje realizowane przy ich wsparciu w ramach polskiej strefy inwestycji oznaczają nowe miejsca pracy, rozwój lokalnej gospodarki oraz napływ nowoczesnych technologii.
4: Promować przedsiębiorców, tych, którzy często ryzykując wiele, są w stanie wznosić się na wyżyny swoich działalności i sięgać po marzenia. Tymi marzeniami są nowe inwestycje, które będą zrealizowane na terenie akurat województwa świętokrzyskiego.
1: Jedną z firm, która uzyskała decyzję o wsparciu, jest firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w zdobieniu szkła, ceramiki i emali, a swoją siedzibę ma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informuje współwłaściciel firmy Andrzej Wnuk, w planach jest inwestycja w cyfryzację procesów oraz zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych. Wartość przedsięwzięcia to blisko 3 miliony złotych.
5: Kalka jest coś takiego, jak to dzieci pewnie Państwo kleili różnie, wkładając do wody i naklejając na kubeczki. No to jest tutaj metoda jest podobna. My drukujemy tą kalkę, następnie w zakładzie ceramicznym czy w szklarskim to się nakleja i wypala w odpowiednich temperaturach 620 czy tam 800 ileś stopni. To wtedy się jak utrwala na tym materiale i mamy ozdobioną porcelanę.
1: Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 8 milionów złotych, a 5 milionów stanowić będzie wsparcie specjalnej strefy ekonomicznej.
0: Radio Rekord FM.
1: Kolejne zdarzenie na aferalnym skrzyżowaniu ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach miało miejsce we wtorek 28 kwietnia. Zderzyły się tam dwa auta. Jedna osoba jest poszkodowana.
6: Jak wynika z ustaleń policjantów obsługujących zdarzenie, powodem kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego pojazdem Ford, trzeźwego 47-latka, który doprowadził do zderzenia z pojazdem Skoda, kierowanym przez trzeźwego 31-letniego mężczyznę. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
1: Mówił starszy aspirant Jacek Borek z Zespołu Prasowego Kieleckiej Policji. Skrzyżowanie ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach nazywane jest przez drogowców czarnym punktem na drogowej mapie Kielc. Regularnie dochodzi tam do stłuczek. Zwykle winne jest wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców jadących od ulicy Gosiewskiego.
0: Radio Rekord FM.
1: Ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortisu Bilard Kielce. Presji nie ukrywa jeden z głównych kandydatów do zdobycia tytułu, Jakub Chrobot, czyli aktualny mistrz świata juniorów.
7: Jest oczywiście coś takiego, że czuję się faworytem, że jednak wypadałoby udowodnić, ale wiem, że tak naprawdę no nic nie muszę, to najwyżej mogę i gram dla siebie.
1: O rosnącym poziomie rywalizacji wśród młodych bilardzistów w wywiadzie udzielonym naszej stacji mówił także honorowy prezes Polskiego Związku Bilardowego Marcin Krzemiński.
8: Byłem w Łodzi, taki główny turniej Grand Prix Polski Juniorów, czyli Junior Tour, prawie 150 osób z całej Polski walczące w dwóch grupach, oczywiście grupie chłopców i dziewcząt. Kuba też tam był, też walczył i przyglądam się no to, kto nam wyrasta, bo tam są też osoby, które jakby jeszcze daleko mają do tej drogi rozwoju sportowego, ale już chcą jeździć, już złapają tego bakcyla, przyglądają się tego i ten poziom się powolutku w tej grupie zmienia.
1: Kielecki turniej będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ oprócz medali zawodnicy powalczą także o miejsce w kadrze narodowej oraz kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się w Słowenii. Już teraz trzymamy za naszych kciuki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Kalejdoskop tygodnia.
9: Przed mikrofonem Piotr Kowalski. Zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W poniedziałkowym spotkaniu czwartej kolejki Polskiej Ligi Boksu pięściarze Wojskowego Klubu Bokserskiego Raszkielce wygrali na wyjeździe z RTX Golden Team Nowy Sącz 12-6. Punkty dla zespołu z Kielc zdobywali Maksym Zymenko, Kacper Frymus, Elwin Alijew, Mateusz Wojtasiński, Michał Pierzchała i Dawid Kruczkowski. Dla ekipy z Nowego Sącza dwa punkty zdobył m.in. Wiktor Skiba z Buzka-Zdroju. Dla Wiktora była to już 16 wygrana z 17 stoczonych walk w Polskiej Lidze Boksu. Po czterech kolejkach Raszkielce jako jedyna drużyna z kompletem zwycięstw prowadzi w ligowej tabeli. Kolejne walki podopieczni Daniela Adamca stoczą w piątek 15 maja na własnym ringu. Przeciwnikiem Kielczan będzie Pomorzanin Boxing Team Toruń. Siatkarki KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski zwyciężyły w rozgrywanym na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet. Podopieczne Piotra Brodawki wygrały wszystkie trzy spotkania i z pierwszego miejsca wchodzą do turnieju finałowego rozgrywek. W piątek na inauguracji ostrowieckiego turnieju pomarańczowo-czarne rozbiły faworyta imprezy zespół Gdańsk Politechniki Gdańsk 3-1. MVP tego spotkania została atakująca KSZO SMS Aleksandra Chochołowska. W sobotę ostrowczanki bez straty seta odprawiły Easy Wrap Volley Kobyłka. W tym spotkaniu nagrodę za najlepszą zawodniczkę odebrała środkowa KSZO SMS Martyna Żurawska. Pewne awansu ostrowczanki w niedzielę również nie zawiodły, pokonując MUKS Sari Żory 3-2. Nagrodę za MVP ponownie odebrała Aleksandra Chochołowska.
10: Naprawdę bardzo fajnie się dogadujemy. Myślę, że gdzieś jesteśmy takim mocnym trzonem i wiemy, że możemy na sobie polegać. No ja bardzo lubię grać z tymi dziewczynami i naprawdę każdy mecz to jest dla mnie ogromna radość. Bardzo cieszę się, że mogę reprezentować tutaj Ostrowiec i właśnie z tą ekipą pojechać na ten wymarzony finał.
9: Mówiła kapitan KSZO SMS Julia Klisiak. Do turnieju finałowego awans wywalczyły KSZO SMS z pierwszego miejsca oraz Gdańsk Gdańsk z miejsca drugiego. Za tydzień w Pajęcznie drugi turniej półfinałowy, z którego awans wywalczą również dwa pierwsze zespoły. Udział w tym półfinale wezmą Marba Sędziszów Małopolski, TPS Bielsk Podlaski, Enea Energetyk Poznań oraz gospodynie z KS Pajęczno. W piłkarskiej Kiza czwartej Lidze Świętokrzyskiej niespodziewanej porażki doznali piłkarze prowadzącego w tabeli AKS-u 1947 Buzko-Zdrój. Podopieczni Michała Storościaka ulegli w spotkaniu z Alitem Ożarów 1-2. Dla Alitu bramki strzelali Łukasz Swat i Marcin Dynarek, dla AKS-u Arkadiusz Morąg.
11: Zawsze chcieliśmy strzelić bramkę wyrównującą, a później wygrać ten mecz. Chcemy wygrać tą ligę, ale nie możemy sobie pozwolić na to, że w takim meczu jak z Alitem oczywiście nie możemy sobie pozwolić na takim meczu stracić. Wiadomo, że się zespoły z niższej pozycji niżej nastawiają bardziej na nas, chcą nam urwać punkty, no i dzisiaj się Alitowi to udało.
9: Mówił szkoleniowiec klubu z Buzka Michał Starościak. W innych ciekawszych meczach Morawia Morawica przegrała z Wierną Małogoszcz 1-2, Lepton Końskie pokonał Koronę 3 Kielce 3-1, a Arka Pawłów pokonała Piaskowiankę Piaski również 3-1. Tabeli prowadzi AKS 63 punkty, na drugie miejsce awansowała Arka 49 punktów, trzecia jest Morawia 48 punktów. W Kiza klasie okręgowej tempa nie zwalnia OKS Opatów, który tym razem 5-3 pokonał na wyjeździe Górala Górno. Dwie bramki dla OKS-u zdobył Anton Maksymczuk, po jednej dołożyli Kamil Bełczowski, Damian Nogaj i Piotr Bonecki. Dla Górala strzelali Adrian Tyrała i dwukrotnie Radek. W innych ciekawszych meczach Kamienna Brody 5-0 rozbiła Wisłę Sandomierz, a Strapie Koszów przegrała ze Stalą Kunów 1-2, a Wicher Miedziana Góra zremisował 2-2 z Partyzantem Radoszyce. W tabeli prowadzi OKS Opatów 51 punktów przed AKP Koroną Kielce 45 punktów i rezerwami Staru Strachowice 44 punkty. Po więcej informacji sportowych odsyłam Państwa na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.
12: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos, a to jest poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grzegorz Horawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Witamy.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
12: Witamy serdecznie i może zaczniemy od tego, co myślę wszystkich tutaj naszych słuchaczy najbardziej interesuje, czyli od konkretu. Jakie są dziś najważniejsze programy wsparcia dla firm i instytucji?
13: Tak, to jest bardzo dobre pytanie na otwarcie, ponieważ jest szereg programów, które teraz są dostępne dla przedsiębiorców i faktycznie mamy tak, jak podkreślamy w naszym ministerstwie, że ten moment, szczególnie ten rok 26, to jest rok kumulacji wsparcia dla polskiej gospodarki z funduszy unijnych, bo to jest razem mniej więcej około 200 miliardów złotych z polityki spójności, z programów zarówno regionalnego, jak i krajowego, jak i z Krajowego Planu Odbudowy, które teraz są dostępne i pracują w polskiej gospodarce. I mówiąc bardzo konkretnie, zarówno z poziomu regionalnego są jeszcze nabory, do których my jako ministerstwo serdecznie zapraszamy. Taki najważniejszy z naszej perspektywy flagowy to jest ścieżka SMART. Wszystkie informacje są dostępne w internecie. To jest wsparcie w formie dotacji dla firm, które chcą rozwijać nowe rozwiązania, nowe technologie, innowacje, pracować nad nimi i je wdrażać potem oczywiście dla rozwoju swojego biznesu. I tutaj zarówno firmy mniejsze, średnie, jak i duże i konsorcja mogą aplikować. Wnioski składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mogę tylko potwierdzić dobrą wiadomość, mamy wciąż tam dużą alokację środków i zapraszamy, bo konkursy są właśnie teraz ogłoszone kolejne. Mamy szereg instrumentów wsparcia takim charakterze łączonym, dotacja z pożyczką, ponieważ trzeba mówić uczciwie, że nie na wszystko i nie zawsze jest możliwe staranie się o dotacje. To było w poprzednich perspektywach finansowych. Świat nam się bardzo zmienia i też priorytety rozwoju w Europie, możliwości wsparcia się zmieniają. Dlatego dla tych biznesów bardziej klasycznych, takich jak po prostu rozwój firmy, poszukiwanie środków na nową linię technologiczną, nowe maszyny, to instrumenty łączone, które są pożyczką, ale może być częściowo umarzalna. To jest bardzo szeroka oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z naszych programów europejskich, a kolejny duży nabór w tym zakresie ruszy w trzecim kwartale dla firm, które chcą rozwinąć swoją ofertę i swoje możliwości w zakresie cyfryzacji oraz kwestii uzielenienia, kwestii ekologicznych. No i jeszcze jeden element, który bardzo chcemy podkreślić, że dla tych najbardziej ambitnych firm i podmiotów uruchomiliśmy w zeszłym roku i była decyzja przełomowa. Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych, jak sama nazwa wskazuje, to są te obszary, które są kluczowe dla polskiej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. To są obecnie trzy obszary: biotechnologie, kwestie produkcji leków, substancji czynnych, sprawy cyfrowe, w tym cyberbezpieczeństwa i sprawy produkcji energii ze źródeł czystych, jak mówimy, czyli ze źródeł odnawialnych. I tutaj też wiemy, że Świętokrzyskie, szczególnie w obszarze energii, ma duży potencjał. Są firmy, które mają takie możliwości. I tu mówimy o dwóch elementach. Albo o rozwoju innowacji, rozwiązań przełomowych i wsparciu na wdrożenie, albo, co bardzo ważne, te rozwiązania już są. One są krytyczne, żeby były większe moce wytwórcze, większa produkcja tych rozwiązań i wtedy można uzyskać dotacje na wsparcie zdolności produkcyjnych, na rozbudowę po prostu firmy, zakładu w zakresie produkcji. A zapewne najważniejsze z tego ruszy jesienią, czyli czwarty obszar, obronność i bezpieczeństwo, gdzie wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską zgodę, aby w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy ze sektora obronnego, wojskowego mogły otrzymać wsparcie w formie dotacji właśnie również na te rozwiązania kluczowe i na zwiększenie skali produkcji. Tego nigdy wcześniej nie było, ale też czasy, które mamy, są zapewne absolutnie unikalne, dlatego zapraszam do tego, co już jest teraz, i do śledzenia będziemy informować do tego, co ruszy jesienią, bo w naszej ocenie moment jest kluczowy, aby planować takie aplikowanie i takie wsparcie w ramach właśnie tych możliwości, które teraz w tym roku nam się tak pozytywnie kumulują.
12: Panie dyrektorze, z perspektywy pana departamentu odnieśmy się do naszego podwórka świętokrzyskiego. Czy świętokrzyscy przedsiębiorcy potrafią sięgać po te środki? czy przegrywają z tymi większymi regionami?
13: Potrafią i to nie jest kurtuazja i tutaj jakby nie jest to kwestią wyniku meczu, czy można przegrać, czy można wygrać. Bardzo ważne jest, że próbują, że robią to często skutecznie, natomiast też trzeba mówić bardzo uczciwie i stąpać po ziemi, jakie obszary wsparcia dla jakiego rodzaju firmy są dostępne. Bo często mamy te głosy i my to absolutnie rozumiemy, że firma złożyła wniosek, długo czeka, trwa proces oceny, my dużo zrobiliśmy, aby te procesy skrócić w PARP-ie czy w NCBR-ze. Jednocześnie przedsiębiorcy podkreślają, to kosztuje i nie tylko pieniądze, ale czas, wysiłek, zasoby osób zaangażowanych. Potem są niezadowolone te podmioty, które nie otrzymały dofinansowania. Ale tylko mogę powiedzieć, z naszej strony cały czas rozumiemy i naprawdę staramy się to wszystko zmienić w dobrą stronę jako administracja. Natomiast przedsiębiorców mogę tylko zachęcać, bo naprawdę mamy bardzo duże prężne grono świetnych firm świętokrzyskich, aby były ambitne, aby aplikowały o te właśnie tematy najbardziej rozwojowe, bo są już podmioty tutaj z sukcesem i warto zawsze tej wyższej ligi sięgać. Jeżeli ktoś ma inne plany, ok, jak mówię, rozumiemy, wtedy są instrumenty finansowe. Najważniejsze jest dla nas ta relacja popyt-podaż, nie odwrotnie, więc skupiamy się tak jak możemy na potrzebach przedsiębiorców i zachęcamy, są i nasze działania informacyjne, i informacje w internecie dostępne, jesteśmy dostępni też na spotkaniach. Najważniejszy jest ten etap diagnozy, aby przedsiębiorca miał w miarę pewność i komfort tego, że do właściwego programu może aplikować o to wsparcie, które jest jemu potrzebne.
12: Innowacje to jest dziś wyrażenie, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale co ono dziś realnie znaczy w kontekście regionu świętokrzyskiego?
13: Tak, to jest pytanie klucz, dlatego że wszyscy mówimy o innowacjach, wszyscy czujemy, że są nam w życiu bardzo potrzebne. Wszystkie de facto mamy je wszyscy codziennie przy sobie, czy w telefonie, czy w innych rozwiązaniach, ale kluczowe jest zrozumienie tego podziału innowacji, bo od tego zależy, jakiego wsparcia możemy szukać. Jeżeli to jest innowacja na poziomie firmy, że coś poprawiamy, zmieniamy, to jest ta innowacja pierwszego poziomu bardzo potrzebna, bo firma musi się rozwijać i powinna, ale to nie jest ta innowacja skali przełomowej, tylko naturalny rozwój firmy. Drugi poziom innowacji to jest coś, co jest nowatorskie w skali naszego województwa, potem idziemy wyżej w skali Polski, aż po te najtrudniejsze przełomowe europejskie. Dlatego też trzeba mierzyć siły na zamiary i my też jakby prosimy, zachęcamy, bo często firmy doradcze, różne podmioty gdzieś, które są w całym tym ekosystemie, łatwo wszystko nazywają innowacją. To trzeba się jednak z tym zmierzyć. Co jest tą innowacją? Co jest tą przełomowością i co ma dać ta przełomowość, żeby móc uczciwie powiedzieć, że są częściowo innowacje, a częściowo są to typowe rozwiązania, które i tak musimy stosować. Natomiast w naszym dynamicznym świecie, jeśli ktoś poszukuje innowacji, to myślę, że naprawdę teraz jest z czego wybierać.
12: Jak wygląda z Pana perspektywy i Pana departamentu współpraca na linii biznes, nauka i administracja?
13: Oczywiście wiemy, że zawsze może wyglądać lepiej, ale staramy się absolutnie krok po kroku tą współpracę poprawiać. Teraz wracam właśnie niedawno ze spotkań na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest mi miło, że takie spotkania odbywają się razem z biznesem, z przedsiębiorcami, właśnie ze światem nauki i z administracją. Było super zobaczyć laboratoria CenWiS-u, które pracują na rzecz gospodarki, tak jak opowiadała kadra naukowa Politechniki o tym.
12: Może powiedzmy naszym słuchaczom, że w poniedziałek na auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wydarzenie, które miało na celu reaktywację świętokrzyskiego klastra edukacji zawodowej.
13: Dokładnie tak i przy tej okazji też mogliśmy zwiedzić laboratoria bardzo nowoczesne Politechniki, a co najważniejsze, co dla mnie było szczególnie cenną informacją, to jak kadra naukowa prezentowała i oprowadzała nas po tych laboratoriach, że one faktycznie pracują również dla przedsiębiorców, nie tylko dla studentów, że są wspólne projekty badawcze, wdrożeniowe razem z biznesem i to w obszarze najnowszych technologii, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, czy też rozszerzonej rzeczywistości i to cieszy, że ta współpraca jest. Natomiast ona w sensie pozytywnym jest taka never ending, ona nigdy nie będzie miała końca, bo to zawsze jest coś, co należy poprawiać. My musimy się lepiej wsłuchiwać w potrzeby jako administracja, starać przełamać takie bariery, które mamy formalne. Przedsiębiorcy też jakby prosimy o to zrozumienie, żeby nie widzieli w tym urzędniku z góry jakiejś osoby nieprzyjaznej, tylko tego, że też staramy się spotkać gdzieś w ramach tych przepisów, które mamy, a ich oczekiwań. I naukowcy, gdzie też rozumiemy, że pewnie najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, wyjście z obszaru dydaktyki, analiz teoretycznych do zmierzenia się z praktyką. Także ja się cieszę, ta współpraca jest i uważam, że pozytywnie jesteśmy na siebie skazani, żeby ją dalej rozwijać.
12: Kontynuując ten temat edukacji zawodowej, może odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy edukacja zawodowa w naszym regionie nadąża za rynkiem pracy?
13: Ja wierzę, że tak, dlatego że jak obserwuję przez pryzmat ostatnich, powiedzmy, że tak wyżej nawet 10 lat, to Świętokrzyskie bardzo konsekwentnie stawia 15 lat na rozwój szkolnictwa zawodowego, tego praktycznego. I to jest taki nasz naturalny atut, dlatego że trzeba też powiedzieć sobie tak trzeźwo. Ciężko nam się ścigać z takimi regionami jak Pomorskie, jak Śląsk, jak Wielkopolska na skalę regionalnej gospodarki, na skalę firm największych, bo to jest inna sprawa.

0: osiągnąć, ale absolutnie to nie jest jeszcze powód do świętowania, tylko trzeba usiąść jeszcze mocniej, to przepracować, stąd cieszymy się, że było spotkanie właśnie klastry edukacji zawodowej, że takie spektrum szerokie firm, bo widzimy, że oczywiście bez pracownika nie ma gospodarki, ale ta szybkość zmian jest czasami porażająca. Kwestia dyskusji, które zawody są stare, nowe, które się pojawią, dopasowanie do tego edukacji, dopasowanie do tego kompetencji miękkich, bo czasami się okazuje, że pracownik może być świetnym młodym inżynierem czy zawodowcem, ale być może robią się bariery takie w kompetencjach miękkich, czy wreszcie takich działań jak automatyzacja i robotyzacja, które wcale nie przeczą inwestycji w kadry, tylko te kadry muszą posiadać trochę inne umiejętności, żeby się odnaleźć w świecie automatyki i robotyki. Tak więc dużo naszej oceny dobrego tu się zadziało i są przestrzenie, żeby naprawdę Świętokrzyskie jeszcze mocniej, pozytywnie gospodarka regionu się specjalizowała w przygotowaniu dobrych kadr.
1: W kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, panie dyrektorze, mam takie pytanie, czy widzi pan potencjał w projektach Dual Use odnośnie takich kwestii cywilno-obronnych?
0: No, dual use to jest słowo naszych czasów, znów.
1: Ostatnich miesięcy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I jak najbardziej tak, dlatego też jako ministerstwo przeprocedowaliśmy bardzo ważną zmianę. Uzgodniliśmy ją z Komisją Europejską i wiosną tego roku, wiosną zeszłego roku otrzymaliśmy już potwierdzenie, że już teraz w tych działaniach, które mamy, możemy wspierać technologie podwójnego zastosowania, więc i do celów obronnych, i do celów cywilnych. Wcześniej było tak w funduszach europejskich, że można było tylko tą gałąź cywilną wspierać, te koszty pokrywać. Nie można było pokrywać tych kosztów, które służą zastosowaniom wojskowym. No to był sztuczny podział, ale żyliśmy w spokojnych czasach innych. Natomiast teraz już możemy wspierać i ten dual use będzie bardzo mocno z nami. To, z czym się mierzymy w ministerstwie z naszymi instytucjami i za chwilę razem z przedsiębiorcami, to jest jego dobre zdefiniowanie, tak jak z innowacjami, żeby to był ten dual use, żebyśmy wszyscy rozumieli podobnie jego definicję, nie nazywali wszystkiego ad hoc dual use, że ma podwójne zastosowanie, że ta symboliczna filiżanka może być na uczelni, może być w wojsku, bo nie o takie dual use nam chodzi, ale o takie, które faktycznie ma takie cechy fajne, rozwojowe, że może być stosowana i w czasach pokoju, i płynnie również w czasach bardziej takich trudnych.
1: Jak patrzymy na scenariusze rozwoju naszej gospodarki, to tak sobie zastanówmy się przez chwilę, czy to już jest rozwój oparty o przemysł i technologię, czy dalej jest to bardziej usługowy model?
0: No, zapewne jesteśmy w momencie bardzo trudnego i bardzo wrażliwego przejścia. Tu się wszyscy w tej diagnozie zgadzamy i bardzo to mocno podkreślamy w naszym ministerstwie. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to bardzo mocno podkreśla, że to widać i z analiz z rzeczywistości gospodarczej. Wyczerpały nam się te starsze, proste, do tej pory cenne ścieżki wzrostu, jak tania po prostu energia, jak relatywnie niskie wynagrodzenia, które nie były dobre pewnie dla pracowników oczywiście, ale jednak napędzały inwestorów, żeby to tutaj inwestować. To nam się zmienia i bardzo dobrze, to już jest ten moment gospodarczy, gdzie absolutnie to nie powinny być te przewagi, jak niskie wynagrodzenia, ale w zamian musimy zaoferować faktycznie lepszy poziom technologiczny, musimy zaoferować powrót do gałęzi przemysłowych, do takiej oferty twardej, produkcyjnej. Tutaj widzimy to na przykładzie Świętokrzyskiego, Kielce. Wszyscy starsi mieszkańcy pamiętają dawne nazwy zakładów, czy SHL-ka, czy innych. I to była sztuka w latach 60. czy 70. mimo trudnych warunków rozwijać przemysł, więc tym bardziej myślę, że nie powinniśmy mieć powodów do jakiegoś łatwego narzekania, że teraz jest ciężko. Zawsze są to czasy pełne wyzwań, ale tak, potrzebujemy więcej inwestycji typowo przemysłowych, typowo produkcyjnych, również dla naszego bezpieczeństwa, bo w pewnym momencie wszyscy zaufaliśmy, że mamy globalną wioskę, powiedzmy te kilkanaście lat temu, i że wszystko jest tą globalizacją, którą można szybko sprowadzić, a dziś widzimy, że tak nie jest, że w produkcji leków, w produkcji wielu innych elementów liczy się nie tylko cena, ale liczy się bezpieczeństwo, pewność dostawy, zapasów. Także mam nadzieję, że też tutaj w Świętokrzyskim te plany firm, zarówno typowo prywatnych, jak i z kapitałem Skarbu Państwa, będą szły absolutnie w tą stronę, żeby własną bazę produkcyjną zwiększać, nasze naturalne specjalizacje rozwijać, budować niezależność, i że naszym atutem coraz większym będzie eksport w miejsce dotychczasowych takich

0: globalnych łańcuchów wartości.
1: Panie dyrektorze, co by pan powiedział przedsiębiorcy, który się waha wchodzić w projekty rozwojowe, czy poczekać na pewniejsze czasy?
0: Przedsiębiorca wie najlepiej, bo czuje branżę i zna swoją firmę, jak nikt inny. Natomiast pewnie bym powiedział, żeby spojrzał na to, czy jest pewny, że za tydzień, miesiąc, pół roku, to wszystko dalej będzie tak samo, jeśli to będzie bez rozwoju. Czy nas stać na takie podejście business as usual, bo dynamika zmian powoduje, że wiemy, że ktoś nie szuka dywersyfikacji produkcji, dywersyfikacji technologii, to bardzo szybko wpada w te pułapki, że coś się wyczerpuje, więc na pewno bym zachęcał do takiego odważnego spojrzenia. Jak zawsze mówię, spójrz za horyzont, a więc spróbuj zobaczyć coś, czego nie widać, ale co niechybnie nadciąga. I wtedy można podjąć decyzję zawsze obarczoną ryzykiem. To nie ma 100% nigdy gwarancji sukcesu, ale z drugiej strony dokładnie tak jest w biznesie, więc myślę, że czasy uczą, że to jest moja ocena sytuacji. Mimo wszystko lepsza ryzykowna decyzja niż brak decyzji i każdy przedsiębiorca wtedy najlepiej wyciąga wnioski.
1: Dziękuję za rozmowę. Jak słyszymy, narzędzia są, pieniądze są. Pytanie tylko do was, drodzy słuchacze, czy potraficie z nich skorzystać. My tutaj z moim gościem serdecznie was do tego zapraszamy. A dzisiejszym gościem porannej rozmowy Radia Rekord Świętokrzyskie był Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kalejdoskop tygodnia.
3: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. W studiu Radia Rekord Maksym Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I przy panu prezesie Kateuszu zostaniemy, dlatego że wasza spółka w tym roku świętuje 70-lecie istnienia. Jak zmieniało się to przedsiębiorstwo komunikacyjne na przestrzeni lat?
5: No przeszliśmy bardzo długą drogę. 1 kwietnia 1956 roku wyjechało 6 autobusów marki Star. To były takie Star 51. To w sumie to były samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Gdzie dzisiaj mamy samochody komfortowe najwyższej półki, jakie mogą jeździć po terenie Europy. Bo mamy wiodących producentów firmy MAN, firmy Solaris i firmy Yutong. Ale żeby dojść do tego, to ta spółka w ciągu tych 70 lat miała naprawdę różne okresy funkcjonowania i w ciągu, myślę, że 50 lat to było bardzo trudnych okresów. To były bardzo ciężkie czasy. Natomiast takie już chyba kulminacją to były właśnie te lata 2012-2015, kiedy naprawdę nie było środków na jak gdyby na funkcjonowanie i każdy się zastanawiał, co zrobić dalej z tą komunikacją miejską. Było wtedy takie światełko w tunelu, a mianowicie pojawiły się w województwie świętokrzyskim środki z RPO na tą komunikację miejską. I my o tym wiedzieliśmy, bo mieliśmy takie informacje, że te środki się pojawiły i wiedzieliśmy o tym, że będą pieniądze, za pomocą których kupimy nowy tabor. Ponieważ spółka była w trudnej sytuacji ekonomicznej i ona nie mogła tych środków pozyskać, bo blokowało po prostu prawo ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Najogólniej rzecz mówiąc, w 2019 roku była podjęta decyzja przez radnych Rady Miasta i ówczesnego prezydenta o likwidacji MPK, a powołaniu MZK. I 1 stycznia 2020 roku MZK zaczęło świadczyć usługi. Wtedy zaczęliśmy pisać programy wspólnie z gminą Ostrowiec Świętokrzyskich. Powstał projekt ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostało zrealizowanych 5 tych etapów i dzięki tym właśnie etapom doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. Czyli mamy 100% wymienionego taboru, mamy wymienioną bazę, wiaty przystankowe, mamy dynamiczną informację pasażerską. Wokół, na terenie miasta mamy drogi, porobione ścieżki rowerowe i wokół zajezdni tak samo. To właśnie efekt pracy w tamtych latach.
3: I po mieście jeżdżą autobusy hybrydowe,
5: tak,
3: elektryczne i jeszcze jakieś? I tradycyjne.
5: I diesle.
3: Chodziło o niskoemisyjność też, żeby być bardziej eko, ale też chodziło o to, żeby zmniejszyć jednak koszty. Czy to się udało?
5: Tak, dokładnie tak. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że koszt przejazdu samochodu elektrycznego w stosunku do samochodu dieslowskiego przy dzisiejszych cenach napędu to jest prawie 96% drożej. Elektryk na 100 km koszt jego przejazdu samego to jest w granicach 100 zł, natomiast diesel to jest prawie 200 zł, 196 zł konkretnie. Nam się spięło to zarówno ekologicznie, jak mówię, jak i ekonomicznie. I spółka nie przynosi strat, spółka jest dobrze poukładana i zabezpieczona finansowo i myślę, że ma środki na to, aby też realizować dalsze projekty.
3: Jakie wyzwania przed MZK?
5: Wyzwań przed komunikacją miejską zarówno w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak i w Polsce jest bardzo dużo. Państwo może nie wiecie, czy się o tym nie mówi dużo. My mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o obronę cywilną. Musimy przystosować tabor do tego, żeby w przypadku jakichś sytuacji kryzysowych można było tymi samochodami, bo to są jedyne tak naprawdę środki, żeby ewakuować cywilów. My w tym roku będziemy z środków przeznaczonych na obronę cywilną budowali magazyn energii. Zależy nam na tym, aby w przypadku blackoutu tak zabezpieczyć spółkę, żeby przynajmniej przez parę dni mogła normalnie funkcjonować. Trzeba mieć też taką świadomość, że znaczy my wiemy o tym, że jeżeli chodzi o dotarcie na przykład do młodzieży. Myślę, że Facebook właśnie po tej komisji promocji, która się odbyła w Ostrowcu Świętokrzyskim, to myślę, że niedługo Facebook, jeżeli chodzi o stronę internetową MZK, to powstanie. Zależy nam na tym jednak, bo to jest jednak takie źródło, jeżeli chodzi o dotarcie, to jest bardzo takie szybkie źródło, czyli jeżeli chodzi, nie wiem, coś się stało, jest jakaś awaria, czy jakąś informację szybką przekazać, to właśnie to jest chyba idealne takie źródło nośnikowe, gdzie można takie rzeczy tak na szybko przestawić.
3: Bo w ostatnim czasie się pojawiło dużo innych alternatywnych takich pojazdów, więc myślę, że jest tutaj konkurencja dla was. Ale teraz przejdziemy do pana Maksyma Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów. Jak tak pan patrzy z perspektywy większego miasta na MZK Ostrowiec, to co sobie pan myśli? Na MZK Ostrowiec oczywiście.
2: Tak, myślę, że jest to przykład dla miast tej wielkości w kraju, bo ta reforma naprawdę się udała i tutaj na forum branżowym mało kto wierzył w to, że ta reforma może się powieść z tak dużym sukcesem, bo to nie tylko autobusy, tak jak pan prezes powiedział, ale reforma jakby całego obrazu komunikacji publicznej. Obraz, który został wygenerowany, ten spójny wizerunek, jednolita polityka informacyjna w zakresie barw, w zakresie oznaczeń przystanków, w zakresie strojów służbowych, ona bardzo dobrze zidentyfikowała tutejsze MZK i jakby odróżniła autobusy samorządowe, czyli te publiczne, miejskie, od przewoźników prywatnych. To jest raz. Druga rzecz, że te autobusy są ciche, czyste, nowoczesne. One też swoją aparycją zachęcają bardziej młodzież do tego, żeby z tych autobusów korzystać. Oczywiście my podkreślamy to i w ramach Izby obradujemy na temat, jak skutecznie docierać do mieszkańców. Między innymi właśnie poprzez organizowanie eventów na zajezdni edukacyjnych, zwiedzania zajezdni, czy też zlotów pojazdów zabytkowych, czy tworzenia różnego rodzaju kreatywnych rolek na media społecznościowe, komunikowania się z pasażerem poprzez nowoczesne aplikacje, tak żeby ta młodzież, która jest jakby też dużą grupą docelową, jeśli chodzi o komunikację miejską, miała ten kontakt i plusy korzystania z transportu zbiorowego jasno i wyraźnie uwidocznione. Natomiast też to jest dużym wyzwaniem dla samorządów tej wielkości, a mianowicie środki w budżecie na stały wzrost pracy przewozowej, tak by te autobusy jeździły w miarę możliwości coraz częściej. To jest trochę sprzeczne z logiką, bo miasta powiatowe w Polsce w większości się wyludniają, a tutaj jakby jest polityka taka, żeby tych kursów przybywało. Bo jeżeli niestety młodzież będzie miała te kursy raz na godzinę, to po pewnym czasie, jeżeli się spóźni 2 minuty na ten autobus, to już pojedzie Boltem, Uberem czy innym środkiem komunikacji. Jeżeli będzie to częściej, to na pewno będzie inaczej. No i tutaj też taką rozwiązaniem, które my rekomendujemy w ramach Izby, jest też próba przemodelowania siatek połączeń w taki sposób, by na głównych ciągach komunikacyjnych różne linie zjeżdżały się w skoordynowany sposób, tak żeby na tym głównym ciągu komunikacyjnym, gdzie przemieszcza się największa liczba pasażerów, linie, które odjeżdżają z krańców raz na godzinę, nie spotykały się, tylko jechały na przykład w odstępie 10 czy 15 minut i wtedy ten pasażer na tym głównym ciągu nie ma stada autobusów i później nic, tylko mniej więcej systematycznie co 15 minut ten kurs jest łatwiej z tego skorzystać i to myślę jest klucz też dla pasażera i dla młodzieży, żeby przyciągać do tej komunikacji miejskiej.
3: Z okazji 70-lecia MZK w Ostrowcu Komisja Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej spotkała się, obradowała. Kto przyjechał? Wymieniliście się doświadczeniami? Problemy są takie same? Podpowiadacie sobie coś?
2: Tak, myślę, że w większości miast problemy są te same, jeśli chodzi o transport publiczny. Budowanie tej świadomości społecznej. Do Ostrowca zjechało bardzo dużo przedstawicieli z różnych komunikacji miejskich z całego kraju. Mieliśmy gości z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania. To takie większe ośrodki, ale też Piła, Zielona Góra, Nowa Sól, Ełk. Także bardzo, bardzo przekrojowo. Różnej wielkości miasta. Też przedstawiciele firm nie tylko są zrzeszeni sami przewoźnicy, ale w tej izbie są również zrzeszone firmy, które zapewniają różne rozwiązania. Między innymi firmy informatyczne z zakresu systemu informacji pasażerskiej, które też aplikacje na przykład są wykorzystywane w promowaniu reformowaniu transportu i my staramy się raz do roku na takiej komisji spotkać. Obradujemy w zakresie teoretycznym pierwszego dnia, a drugiego dnia staramy się zorganizować jakieś warsztaty. W tym wypadku zorganizowaliśmy warsztaty, które odbyły się na zajezdni MZK i były to warsztaty z młodzieżą. Przeprowadzono 6 różnych paneli. Na różnych stanowiskach młodzież mogła zobaczyć różne elementy funkcjonowania zajezdni. Pokazywaliśmy różne pokazy, m.in. nagłe hamowanie autobusu, jak pasażerowie nie trzymający się poręczy mogą się przemieszczać. Do tego były użyte kartony, policja mierzyła prędkość. Pokazywaliśmy rolki, pokazywaliśmy, jak programować system informacji pasażerskiej, a z kolei i to przeprowadzali jakby członkowie naszej izby z różnych miast. Natomiast pozostała grupa tych uczestników naszej komisji przyglądała się, jak to wygląda i następnie była zorganizowana debata z młodzieżą, co było najbardziej atrakcyjne. I ten warsztat już będzie taką wartością dodaną dla tych firm, że jak będą organizowane na przykład dni otwarte zajezdni, będzie wiadomo, na co położyć największy nacisk, co najbardziej się podoba określonej grupie docelowej.
5: Ja bym tutaj, jeśli chodzi o tą promocję, też dołożył jedną sprawę, a mianowicie aspekt ekologiczny. My próbujemy dotrzeć do dzieci, do młodzieży, bo tak naprawdę dla nich zostawiamy tą planetę potem. My jesteśmy pokoleniem już takim, no jakim jesteśmy, tak? Mamy swoje lata. I my próbujemy właśnie pokazać, że tu mamy zero emisyjne, to jest zero CO2. Te dzieciaki są bardzo z tym zainteresowane, bo jeżeli ich przekonamy, to myślę, że rodziców też przekonamy, ale to jest naprawdę długi proces i to nie jest taki łatwy proces. Wbrew pozorom, chyba łatwiej będzie nam mimo wszystko przekonać młodzież niż rodziców. To myślę, że to będzie nam po prostu prościej dotrzeć i liczyć na to, że dzieci i młodzież przekonają babcie i swoich rodziców, żeby jednak na tą komunikację się przysiedli.
3: Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Maksym Bratko, prezes zarządu MPK w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu.
4: Kalejdoskop Tygodnia. Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Środa.
6: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam. Piotr Kowalski. Władze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem pierwszego zespołu Arturem Rękowskim. Decyzja ta została podjęta przez klub i, jak podkreślają działacze, była jedną z najtrudniejszych w ostatnim czasie. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera obejmie Łukasz Tarkowski, który ma wprowadzić do zespołu potrzebny impuls i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele. Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora sportowego złożył Kamil Bartoszuk. Jego decyzja była samodzielna i została przyjęta przez zarząd klubu. W spotkaniu 24. kolejki grupy D pierwszej Ligi Piłki Ręcznej szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przegrali w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem 32-37. Najwięcej bramek w zespole Wojowników 6 zdobył Rafał Jamioł. Spośród świętokrzyskich drużyn w pierwszej lidze w minionej kolejce komplet punktów zgarnęli jedynie szczypiorniści SMS ZPRP 2 Kielce, którzy na wyjeździe pokonali Handball Pałac Tarnów 31-20. Sromotnej porażki doznał SMS Wybicki Kielce, który w Piekarach Śląskich przegrał z miejscową Olimpią Medex 15-44. W tabeli grupy D na prowadzenie CMC Virtu Viret Zawiercie KSZO jest 6, SMS ZPRP 7, a Wybicki 10. W grupie C pewny awansu do turnieju mistrzów KSS Perkońskie uległ w spotkaniu z Podlasiem Nowe Piekuty 29-30. Kolarz cyklokorony Kielce Mateusz Błaszak okazał się bezkonkurencyjny w jeździe indywidualnej na czas juniorów podczas Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w Lubaniu. Zawodnik kieleckiego klubu zdominował konkurencję, pokonując drugiego na mecie Wojciecha Pukowskiego z KTK Kalisz o blisko minutę. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Mroczkowski ze stajni rowerowej Intercars Team, który stracił do zwycięzcy minutę i 15 sekund. W zawodach wzięli udział także inni podopieczni trenerów Tomasza i Piotra Brożynów. Najlepiej z nich zaprezentował się Aleksander Więcaszek, zajmując 10 miejsce. Kolejne lokaty zajęli Igor Zjechm 25, Adrian Niewiadomski 27, Maciej Rogalski 30, Antoni Kumur 35 oraz Igor Gładosz 37. W kategorii juniorek młodszych zawodniczki również walczyły o jak najlepsze wyniki. Juliana Działek uplasowała się na 25 pozycji, natomiast Iga Kwiatek zakończyła rywalizację na miejscu 26. Wśród juniorów młodszych najwyżej sklasyfikowany został Wojciech Chłopek, który zajął 68 miejsce. Ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. Stawką będą nie tylko medale, ale także powołania do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortis Bilard Kielce, a wśród nich znajduje się Jakub Chrobot, mistrz świata, a także medaliści Mistrzostw Europy Adam Pałczyński i Michał Wiech oraz medalista Mistrzostw Polski Alan Wszędybył. W młodszej grupie o podium powalczą m.in. drużynowy mistrz Europy Jakub Hajduk oraz Szymon Turkowski i Ksawery Marcinkowski. W rywalizacji dziewcząt liczyć się będą zawodniczki SP1 Kielce oraz UKS Miłek Wiślica. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
4: Kalejdoskop tygodnia.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dziś w porannej rozmowie Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Witamy.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
1: Może zacznijmy sobie od tego, co w ostatni poniedziałek działo się na Auli Politechniki Świętokrzyskiej, reaktywacja świętokrzyskiego klastra zawodowego. No nie ukrywajmy, wiemy, że dla Was to ma duże znaczenie.
7: No tak, pani redaktor, ponieważ my jako podmiot zarządzający strefą ekonomiczną, też wydający decyzję o wsparciu, czyli no jako żywo współpracujący z przedsiębiorcami, dając im narzędzia i finansowe, bo jak gdyby to, co my oferujemy, czyli zwolnienia od podatku dochodowego, no są pewną, nie pewną, tylko są konkretną pomocą publiczną. Pamiętajmy też, że strefa organizuje przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości w tym wymiarze takim materialnym również, czyli obrót nieruchomościami, przygotowywanie działek. To są te elementy takie, prawda, poważne, można powiedzieć, bo finansowe i lokalizacyjne. Natomiast, żeby się dobrze działo w regionie, no to musi być dobrze wykwalifikowany pracownik. Generalnie narzędzia strefy to pomoc w obszarach produkcyjnych, bo największe szanse na uzyskanie pomocy mają w przedsiębiorstwach produkcyjne. No tam jest potrzebny pracownik. Stąd też Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej to szansa na dobrego pracownika, na pracownika wykwalifikowanego, pracownika, który będzie poprowadzony od początku swojej kariery, powiedzmy od szkoły średniej, czy branżowej, czy technikum, poprzez też oczywiście, jeżeli będzie miał taki pomysł na siebie, poprzez studia wyższe, choćby na Politechnice, tam gdzie wczoraj odbywał się klaster, do samego pracodawcy. To też bardzo ważny aspekt zatrzymania tych wyjazdów za lepszą pracą z regionu. Osoby, które pojadą na przykład na studia w celach, nie wiem, edukacyjnych, często również w te inne regiony kraju zostają wchłonięci w tej karierze zawodowej. No i o tyle nasz region ubożeje.
1: No i teraz podstawowe pytanie, które się zaraz nasuwa po tym, co pan prezes powiedział. Kto w tym klastrze uczestniczy i za co właściwie odpowiada?
7: Drodzy Państwo, klaster powstał 11 lat temu. 11 lat temu powstał jako idea kojarzenia instytucji, które mają wpływ na bieżące sprawy, jak na przykład samorządy, urzędy, ale nade wszystko urzędy pracy, kuratorium, te wszystkie podmioty, które jak gdyby tutaj odpowiadają za ten właściwy krwiobieg, przepływ tych wszystkich procesów związanych ze szkolnictwem zawodowym, w drugim rzędzie szkoły zawodowe, branżowe, też wyższe uczelnie i albo kolejność powinna być odwrócona. Najważniejsze podmioty, czyli przedsiębiorcy. I tak by, można powiedzieć, te trzy grupy utworzyły kiedyś klaster. Dzisiaj tak zwana reaktywacja. My nie robiliśmy czegoś nowego. Chcieliśmy się zwrócić do tych tam około 60 podmiotów, które w 2015 roku podpisały tą inicjatywę klastra. Okazuje się, że zwłaszcza sporo firm, które wówczas deklarowały, no nie były już zainteresowane na tym etapie funkcjonowaniem klastra. Musimy ich zachęcić w sposób praktyczny. Natomiast cieszę się, bo znakomita większość chce dalej w tym uczestniczyć, w klastrze, chce dalej budować przestrzeń do szkolnictwa zawodowego i tutaj właśnie przede wszystkim urzędy pracy, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ale też i przedsiębiorcy. Wczoraj powiedzieliśmy sobie wszyscy, patrząc sobie głęboko w oczy, że ten region, mówię też o Politechnice, która jest jakby matką tych urzędów, tego szkolnictwa technicznego w regionie, że wszyscy, jak tam siedzieliśmy, musimy poprawić tutaj te tą rzeczywistość, te realia związane z dostępnością na rynku pracy osób wykwalifikowanych, bo inaczej te osoby co ambitniejsze na skutek błędów w procesie edukacji, przygotowania do zawodu po prostu opuszczą region. My już dzisiaj na tym etapie nie możemy sobie na to pozwolić. My jako strefa to czujemy. Ja też osobiście widzę, jak można to przełożenie dopasować do realiów, tak żebyśmy ten proces usprawnili.
1: I tutaj poruszył pan taki ważny temat tych składowych i przedsiębiorców, tak? I teraz moje pytanie, jak zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby wzięli udział w tworzeniu tego klastra edukacji zawodowej, a nie tylko narzekali na brak kadr?
7: O właśnie, bardzo dobre pytanie, panie redaktor. Przedsiębiorca, no jak wiemy wszyscy, bo inne podmioty mogą sobie upatrywać inne benefity w byciu w klastrze, chociażby w kwestiach organizacyjnych, przygotowawczych, proceduralnych, prawda? O tyle przedsiębiorcy się to musi opłacać. Przedsiębiorca, on musi poczuć, że obecność w klastrze jest dla niego czymś, na czym zyska, prawda? Jeżeli uwierzy, zobaczy, przekona się, że my rzeczywiście możemy doprowadzić do tego, że w danej szkole, w danej klasie będą potencjalni pracownicy dobrze wykwalifikowani, kształcący się niejako pod jego, że tak powiem, taką opieką, bo tak często się dzieje, że są klasy patronackie i ci przedsiębiorcy mają taki, że tak powiem, wgląd w ten proces edukacyjny, to wejdą w klaster, będą w klastrze, będą wiedzieć, że im się to opłaca. Jeżeli, tak jak to było kiedyś, no nie będzie aktywności, no to żaden przedsiębiorca nie zmarnuje potencjału swoich pracowników, swojego czasu cennego na to, żeby sobie po prostu przyjeżdżać na jakieś pogaduchy, z których tak naprawdę może więcej lub mniej, a zwykle mniej wynikać. My musimy, i taka jest nasza idea w strefie, dynamicznie weszliśmy w nasze obowiązki, zmienione logo, wydajemy decyzję o wsparciu w taki sposób bardzo uroczysty, żeby przedsiębiorcę docenić, ale ten impet do działania również musi być w organizacji przestrzeni na rynku pracowników i my na pewno z tej drogi nie zejdziemy. Zapraszamy przedsiębiorców. Każdy, kto ma jakiś pomysł na klaster, na to, jak można to usprawnić, to oczywiście jest mile widziane. My jako strefa i pozostali partnerzy, nie przedsiębiorcy, musimy tak poukładać nasze działania, żebyśmy też mogli otwarcie sięgać po środki zewnętrzne. Oczywiście klaster nie ma osobowości prawnej, będą to robić poszczególni partnerzy, ale w ramach klastra, z pomocą klastra i też przede wszystkim to, co najważniejsze w każdym działaniu. Strategia, pomysł, dopiero wtedy realizacja. Musimy trochę uczesać nasze pomysły, dostosować je do realiów i myślę, że będzie dobrze. Pełen optymizmu jestem.
1: Zanim przejdziemy do pomysłu, bo naprawdę jestem ich ciekawa, chciałabym się zapytać, patrząc z perspektywy młodego człowieka, który słyszy o świętokrzyskim klastrze edukacji zawodowej, jak zamierzacie uporządkować praktyki, staże dla tych uczniów, potencjalnych później pracowników, uczniów techników szkół branżowych?
7: No, gdybyśmy wszystko wiedzieli już teraz, to byśmy nie organizowali klastra, tylko byśmy samodzielnie jako strefa pewne procesy rozpoczęli.
1: A pomysły są?
7: Pomysły są, ale pozwoli pani, że w pierwszej kolejności skonfrontujemy je na pierwszym roboczym spotkaniu klastra. Mamy pomysły, ponieważ odwiedzaliśmy różne miejsca, w tym też inne strefy ekonomiczne. Widzimy, jak te klastry można poprowadzić. To nie jest prosty temat. To też od razu, żeby nie było, żeby też nie upraszczać w jakiś sposób tego i sprowadzać do banału. Nie. To jest temat szeroki i złożony, jeżeli chodzi o efektywność klastra, ponieważ tak naprawdę grupa podmiotów się może spotkać, tak jak my. Tylko jak, co będzie terminowało, jaki będzie pomysł, kto będzie partnerem wiodącym, to tak naprawdę wtedy dopiero zadecyduje się o tym, o ewentualnym sukcesie, czy nawet może słowo sukces nie jest tutaj najlepsze, o konkretnych efektach, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Mamy pewne pomysły, ale chcielibyśmy też posłuchać przede wszystkim szkół, czy te pomysły są rzeczywiście, zderzą się z ich, że tak powiem, aprobatą i akceptacją. Też innych partnerów urzędów pracy, z federacji, które zrzeszają przedsiębiorców, no i też nade wszystko przedsiębiorców, którzy tak naprawdę mają doświadczenie też, bo jak mówię, funkcjonują w regionie choćby te klasy patronackie i raz jest tak, jak wiem, że jest to proces, który daje efekty, a raz jest tak, że pomimo dużego zaangażowania przedsiębiorcy, gdzieś tam coś nie działa tak, jak powinno i tego efektu nie ma. Na pomysły przyjdzie czas, żeby je ogłosić, ale będą one wypracowane. Chcę też, mówię to też wyraźnie, żeby każdy partner klastra poczuł odpowiedzialność za ten twór. To też nie może być tak, że my jako ten partner, który reaktywowaliśmy, będziemy teraz, że tak powiem, każdego zwoływać i narzucać tempo i czasami też, nie wiem, wymyślać rzeczy, które nie zawsze będą dobrze przyjmowane, czy tam nie będą dobrze weryfikowane przez rynek. Nie. To ma być współpraca, kooperacja, tak jak wczoraj 30 prawie podmiotów, podaliśmy sobie rękę, powiedzieliśmy sobie to takie, że idziemy razem, że znamy ewentualne potencjalne zagrożenia, ale chcemy dla tego województwa zrobić coś dobrego. Wielkie ukłony tu dla Politechniki Świętokrzyskiej, ponieważ pan rektor Koruba rzeczywiście od początku, jak poszedłem do niego pierwszy raz w tej sprawie, wyraził dużą aprobatę, zna rynek, widzi potrzeby i co ciekawe, mają też bazę dydaktyczną, którą mogliśmy wczoraj zwiedzać. Widzieliśmy, że Politechnika, choć nie jest dużą uczelnią techniczną w porównaniu do tych największych w kraju, to jednak ma dorobek, ma potencjał i rzeczywiście może być poważnym partnerem kształtującym kadrę zawodową.
1: Czy dziś, może odejdźmy już najlepiej od tematu klastra, mówmy troszeczkę o strefie ekonomicznej. Ostatnio wydarzenie w czwartek, podpisanie kolejnych umów, tak? Jakby przestrzeń wam się rozwija, przychodzą kolejni inwestorzy?
7: Tak, tak, wie pani, odejdźmy od klastra, jak pani mówi, tak, natomiast strefa to nie może być tylko teren wyznaczony geograficznie, to nie może być tylko procedura, to ma być też taka finezja w działaniu, taka lekkość, taka coś, co może dawać impuls, bo wtedy tylko jeżeli wnosimy się ponad tą naszą codzienność, jeżeli wkładamy w to coś więcej niż tylko pracę, czyli jakieś pozytywne emocje, wtedy ma to sens i efekt, dlatego też spontanicznie wydajemy uroczyście te decyzje o wsparciu, tak żeby ci przedsiębiorcy też poczuli, nie tak czują, poczuli to, że są docenieni, że nie tylko odbywa się jakiś akt formalny, podpisa wydania decyzji, tylko to jest święto, to jest wydarzenie w strefie. My to dzisiaj naprawdę podkreślamy bardzo mocno. Przekonaliśmy się, właściciele niektórych firm, czy członkowie zarządu, którzy mają gdzieś tam kapitał zagraniczny, jedna z takich firm, żeby wydelegować swojego członka zarządu aż z Indii, no 3 razy przekłada termin, bo tak im bardzo zależało na tym, żeby to on był właśnie. Inna z innego kraju było podobnie. Tak samo polskie firmy, jeżeli chodzi o polskie firmy, jest to samo. Po prostu oni też chcą pokazać, że ten sukces jest ich udziałem, bo tak naprawdę decyzja jest tylko wynikiem pewnego procesu, ale ten proces polega na inwestycji. Te inwestycje musi wykonać firma, musi zaangażować środki, czasami musi je pozyskać, czy to z pożyczek, czy to z innych źródeł. Także to jest cały proces, który tą decyzją jest zwieńczony. Ten etap, zaczyna się drugi etap, dużo bardziej skomplikowany etap realizacji. My też jesteśmy z przedsiębiorcą. My jesteśmy na każdym etapie. My kontrolujemy, my weryfikujemy, prowadzimy tego przedsiębiorcę czasami przez te 15 lat, na jaki czas jest wydana decyzja.
1: No i teraz takie pytanie, wydaje mi się, że ważne dla przedsiębiorców, którzy jeszcze się zastanawiają nad współpracą, tak? Jak wygląda dziś proces uzyskania decyzji o wsparciu?
7: Właśnie my też jak gdyby pokazując ten sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji, między innymi poprzez wręczanie tych decyzji, czy organizując otwarte spotkania dla przedsiębiorców, chcemy tak naprawdę promować narzędzie, bo wydaje nam się, ja jestem w strefie 5 miesięcy i znaczy to nawet nie wydaje mi się, tylko jest to ograniczone z pewnością, nie ma w naszym regionie, czy na terenie działalności strefy w tych 17 powiatach, bo wychodzimy poza województwo, bo też nie ma odpowiednio ukształtowanej świadomości i wiedzy na temat tego, czym jest Polska Strefa Inwestycji. Słowo strefa się zbyt wiele razy pojawia. Polska Strefa Inwestycji, Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, ogólnie specjalne strefy. Strefa, czyli coś ograniczonego, coś zamkniętego, coś, co jest w jakiejś przestrzeni osadzone. Nie. Polska Strefa Inwestycji, tak, że... wszędzie inwestujemy w każdym zakątku kraju. Jeżeli tylko spełniamy wymogi co do inwestycji wydawane przez lokalne tam samorządy w planach zagospodarowania, jeżeli spełnia się wymogi te nasze, proceduralne w ramach uzyskania decyzji o wsparciu, to możemy inwestować wszędzie. Oczywiście, wtedy się pojawiają strefy, jako ci operatorzy, tak jak nasza strefa z operatorem 17 powiatów i na tych 17 powiatach tylko my możemy wydać decyzję, ale nie ma czegoś takiego, że jest 14 podstref, to się kończy z końcem roku, że są podstrefy i tylko tam, w tym miejscu możemy wydać decyzję. I są teraz pytania takie, ludzi naprawdę świadomych, bo nie tylko z obszaru przedsiębiorców, ale też samorządowcy, ludzie jak gdyby, którzy funkcjonują w tej przestrzeni tutaj województwa od lat często pytają, co zrobić, żeby firma weszła do strefy. Ona nie musi fizycznie wchodzić. Ona może przyjść z pomysłem na realizację nowej inwestycji. I wtedy, żeby taką decyzję uzyskać, oczywiście są minimalne progi wejściowe, jeżeli chodzi o nakłady minimalne w naszym województwie. One się odnoszą też do poziomów bezrobocia, czyli no powiaty z wyższym bezrobociem mają lepsze preferencje na starcie. To są takie właśnie granice czy pułapy wejściowe. Powtórę, no trzeba wypełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteriami ilościowymi to są nakłady poniesione, czyli te nakłady, wtedy ta pomoc jest uzależniona od wielkości firmy, bo jeżeli mały, średni, mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca, rozróżniamy te cztery rodzaje, one mają odpowiedni poziom pomocy. W naszym województwie można uzyskać ten poziom do 70% nakładów, czyli ktoś, kto inwestuje, spełnia te minimalne progi wejściowe, a to może być nawet 100 tysięcy inwestycja, powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia, od 100 tysięcy jako reinwestycja, bo rozróżniamy jeszcze inwestycje i reinwestycje. Inwestycja to oczywiście coś nowego, reinwestycja, przebudowujemy, modernizujemy nasz istniejący zakład pracy, no to wówczas spełniamy kryteria ilościowe pod względem tego, tej uzyskanej pomocy i potem mamy już kryteria jakościowe, one mogą być różne, trzeba właśnie należeć między innymi do klastra, tylko no nie takiego klastra jak nasz, ten, który jest zaktywowany, tylko już do tego klastra specjalistycznego. Trzeba również właśnie w ramach obszaru szkolnictwa zawodowego można przekazać jakieś urządzenia, sprzęt, narzędzia, maszyny szkołom zawodowym. To też jest punktowane. Trzeba uzyskać 4 punkty z tych kryteriów. Ich jest wszystkich około 3, jest ich w tej chwili chyba 13 kryteriów. Z tego 4 trzeba spełnić. Nie jest to skomplikowany proces. Każdy, kto przechodził przez uzyskanie decyzji o wsparciu, wie, że jest to do przejścia, a my jako strefa, jako pracownicy, którzy tam czekają na przedsiębiorców, jesteśmy otwarci i będziemy otwarci. Nie może być czegoś takiego, że wprowadza się przedsiębiorcę jakimiś skomplikowanymi procedurami na początek. My mamy być otwarci, jesteśmy otwarci i to mogę zagwarantować i zapraszamy wszystkich, bo naprawdę każdy miesiąc, każdy rok w przypadku decyzji o inwestycji to jest bardzo ważny czas, który upływa i jest często nie do nadrobienia. Także warto wziąć to pod uwagę.
1: A jakie sektory dzisiaj dominują w strefie?
7: No przede wszystkim budownictwo to jest ten sektor, który jest taki nasz, prawda, świętokrzyski, ale jest metalurgia, też takie decyzje wydajemy. No mamy branżę spożywczą, firma na Łęczów, to akurat powiat puławski, ale też bardzo duża firma. Mamy Zagłębie Gipsowe, które się mieści w powiecie pińczowskim. No tam również, pamiętajmy o Starachowicach, no firma PKC, Wiązki, to kiedyś historycznie część zakładów samochodów ciężarowych Star, potem przekształcona, zmodernizowana, dzisiaj kapitał zagraniczny, ale na cały świat wysyłające wiązki elektryczne. Ale mamy też inne bardziej niszowe może sektory, jak branża kosmetyczna. I co ciekawe, od lipca ubiegłego roku została w to włączona do PSI, czyli w ramach decyzji o wsparciu możemy dofinansować przedsięwzięcie z zakresu zbrojeniówki, także branży tego sektora zbrojeniowego. To jest bardzo ciekawe, bo wiemy, że dzisiaj poprzez pojawiające się środki z programu SAFE to ma duże znaczenie. Tu też będziemy jeszcze o tym informować. Zapraszamy do konsultacji, do rozmów. Wiemy, że firmy się tym interesują. Potężne środki rządowe, które będą uwolnione na rynek, czy już zaczęły się uwalniać, a my możemy wydać decyzję. Każda decyzja oczywiście taka musi musi być poprzedzona no, dobrą weryfikacją, rozpoznaniem też terenu, bo wiemy, że produkcja amunicji czy innego tego typu sprzętu w ramach sektora zbrojeniowego no, zawsze trochę zakłóca stosunki społeczne, gdzieś tam powoduje może jakieś obawy, napięcia. Zawsze trzeba to wszystko odpowiednio przeprocedować, przedyskutować z lokalnymi samorządami, ale takie decyzje dwie już wydaliśmy. Także to też ważny sektor, zwłaszcza dzisiaj. Niestety, mówię niestety, ale no, mamy realia, jakie mamy i ważne, że my możemy wydać decyzję o wsparciu, pomóc przedsiębiorcy.
1: I tak moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo. To była poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Michał Godowski, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.
7: Dziękuję. Bardzo dziękuję, jak zawsze, za miłą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
4: Kalejdoskop tygodnia. Kalejdoskop tygodnia.
3: Dzień dobry, Emilia Sitarska przy mikrofonie, a w studiu Radia Rekord Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Dzień dobry, pani burmistrz.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Rekord, witam panią redaktor.
3: W ostatnim czasie odbieracie sporo inwestycji ważnych dla mieszkańców. Jakie to są inwestycje i dlaczego mają tak duże znaczenie dla was?
8: Przede wszystkim po wielu, wielu latach właśnie bytności budynków użytecznych publicznej, które były w bardzo złym stanie i technicznym, i wizualnym. Mówimy tutaj już o odbiorach końcowych tychże właśnie wszystkich inwestycji, które nakierowane są na właśnie polepszenie jakości życia mieszkańców. Natomiast chcę podkreślić, że rok 2024 to był ten rok, kiedy borykaliśmy się po właśnie nawalnych deszczach, właściwie takim jednodniowym deszczu, gdzie 182 gospodarstwa zostały zalane. Więc to nie był czas na ogłaszanie przetargów, bo podkreślam, że środki finansowe odpowiednio wcześniej były przeze mnie pozyskane z tak zwanego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, gdzie rzeczywiście to program na miarę potrzeb i oczekiwań tak małej gminy Ćmielów i nie tylko naszej, bo wiele samorządów skorzystało z tegoż dofinansowania właśnie wartości tylko wkładu własnego 5 czy 10%, więc życzę po prostu wszystkim, żeby takie rządowe programy powstawały. Takiego programu teraz nie ma, ale przede wszystkim mamy już tutaj etap końcowy, czyli odbiory techniczne. Rok 2025 te przetargi były ogłaszane w formule zaprojektuj i wybuduj, jeśli mówimy o przydomowych oczyszczalniach i właśnie też sieci kanalizacyjnej, bo to też bardzo taka szczegółowa działalność, zadanie własne urzędu, gdzie chcemy poprzez to ochronić to środowisko, gdzie chcemy budować te odcinki, które są od wielu, wielu lat oczekiwane przez mieszkańców i to się dzieje już poprzez te odbiory, więc do 12 miesięcy każda z tych firm wyłoniona w przetargach właśnie zameldowała o zakończeniu zadania i na tej podstawie po prostu są sporządzane protokoły odbioru końcowego i będziemy oddawać do użytku. A co w szczegółach właśnie, bo
3: no
8: tak
3: właśnie,
8: szeroko
3: bo 10 inwestycji, tak?
8: 10 ogromnych inwestycji, tak, dokładnie, milionowych inwestycji można powiedzieć, ale też nakierowanych na tą infrastrukturę krytyczną. Bo też mowa przede wszystkim o właśnie ujęciach wody w Ćmielowie i w Rudzie Kościelnej. Ujęcie wody w Ćmielowie, naprawdę z ogromnym rozmachem przeprowadzony remont, fotowoltaika na około 500 tysięcy złotych, gdzie wkład własny gminy to jest 87 tysięcy, będę mówić w zaokrągleniu. I właśnie pozostała kwota to ten Polski Ład rzędu prawie 85%. Więc tutaj mamy już bezpieczne ujęcia, mamy też obniżenie kosztów funkcjonowania, czyli ten wskaźnik ekonomiczny, tą fotowoltaikę i przede wszystkim zapewniony komfort. Dziś już ten nowy wizerunek będzie przede wszystkim służył temu, że będzie też efekt ekonomiczny, efekt wizerunkowy, efekt też sanitarny. Te ujęcia są oczywiście monitorowane, bo jest to infrastruktura krytyczna na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, więc to też takie działania od kuchni, które wykazałam, że są niezwykle istotne i one zostały dostrzeżone, a przy pomocy tych środków zewnętrznych możemy je zrealizować. Oczywiście też mówimy o rozbudowie wodociągu, choćby tych odcinkach, gdzie tego wodociągu nie było, gdzie mieszkańcy tego oczekiwali. Tutaj odcinek w Trębanowie, gdzie mieszkańcy sprowadzili się z Ossowca właśnie, zamieszkali i po tych 4 latach składanych pism, wniosków już mają dostęp do wody. Kwota około 80 tysięcy budowy takiego wodociągu, ale przede wszystkim pamiętamy też o miejscach, które wcześniej były pomijane, albo też, gdzie mieszkańcy nie zamieszkiwali, nie potrzebowali, korzystali ze swoich studni, a dziś widzą, jaki mamy problem właśnie typu susza, nie tylko w rolnictwie, tak? Przede wszystkim ten wodociąg w Grójcu będziemy również budować, więc ten odcinek do kilku domów będzie uzupełniony, jak i też przede wszystkim te odcinki kanalizacyjne w tak zwanej aglomeracji, czyli w mieście Ćmielowie, na Piaskach Brzustowskich. Ćmielów to oczywiście Mostowa Wałowa, 30 przyłączeń i tutaj wartość tychże inwestycji to 800 tysięcy złotych. Wobec tego przy niewielkim tym wkładzie własnym 40 tysięcy z budżetu gminy możemy realizować te inwestycje, posiłkując się tymi zewnętrznymi środkami. Oczywiście też wymarzona kanalizacja w Piaskach Brzustowskich. Największa miejscowość po mieście Ćmielów, wartość właśnie w kierunku Topiołek, budowy tychże przyłączy kanalizacyjnych i głównej nitki to 650 tysięcy złotych około. Natomiast też jest drugi odcinek realizowany na kwotę około 144 tysięcy złotych, więc widzimy tutaj Piaski mają inwestycje na 800 tysięcy, jeśli chodzi o budowę kanalizacji. Wykonawca będzie przystępował do realizacji budowy przydomówek, gdzie tutaj udało się pozyskać kwotę rzędu 3,5 miliona złotych. 120 domostw, gospodarstw otrzyma właśnie przede wszystkim taką inwestycję nakierowaną na ekologię, na to, żeby po prostu te wszelkie kontrole, jakie prowadzi teraz urząd, przejść pozytywnie, bo takie kontrole jesteśmy zobligowani przeprowadzać, jak mieszkańcy utylizują te ścieki płynne i to się właśnie dzieje.
3: Te przydomówki tak zwane, one powstały na terenie całej gminy, czy to jakieś konkretne miejsce?
8: Był prowadzony jakieś 3 lata temu nabór wniosków i tam, gdzie jest to możliwe pod względem przyzwolenia planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście te przydomówki nie mogą być budowane na terenie tak zwanej aglomeracji, czyli jest to miasto Ćmielów, jest to Brzustowa, ale też jest to podyktowane współczynnikiem ekonomicznym, czyli gdzie koszty kanalizacji znacznie przekraczałby koszty wybudowania takiej przydomowej oczyszczalni, więc tutaj mamy środki z Polskiego Ładu, ale dodatkowo, bo widzimy taką potrzebę i też zainteresowanie mieszkańców, będziemy składać wniosek właśnie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, bo są kolejne środki, to jest inwestycja na przyszłość, bo wtedy żadna kontrola nie jest straszna. Natomiast prowadząc ten nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie w ramach tego programu PROW, czyli rozwój obszarów wiejskich, tu jest szczególne dyktowane po prostu to i preferowane są gospodarstwa właśnie poza aglomeracją, czy też południe, czy po prostu północ, gdzie takie wnioski, zapotrzebowanie złożyło 25 mieszkańców. Chcieliśmy wnioskować o 45 przydomowych oczyszczalni, zgłosiło się 25 gospodarstw, więc mniejsza ilość będzie wnioskowana, bo tutaj w tym naborze musimy wykazać faktyczną liczbę zapotrzebowania, czyli musi być konkretna działka, musi być konkretne wskazanie, konkretny właściciel, czy prawo użytkowania tegoż gruntu, abyśmy mogli wystąpić o te środki. I to się dzieje, natomiast w postaci właśnie tutaj pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni, to już wykonawca będzie przystępował właśnie typowo do budowy tychże. I jestem tą osobą, która po raz pierwszy rozpoczęła budowę przydomowych oczyszczalni. Na to Unia daje pieniądze. To będą jedne z ostatnich naborów właśnie. Dlatego tak ważne jest, aby zainteresować się, aby złożyć wniosek, aby właśnie mieć spokój od wszelkich kontroli i przede wszystkim chronić nasze środowisko.
3: Tak, a tych mieszkańców właśnie mieszkających gdzieś na wsiach, no macie sporo, więc tych przydomowych oczyszczalni też sporo będzie.
8: Czyli w sumie 121 etap i teraz 25. No, nabór się zakończył, bo gonią nas terminy, ale zawsze warto do nas wstąpić, zapytać w inwestycjach, na jakich zasadach. Natomiast czynimy starania, żeby rzeczywiście te potrzeby mieszkańców spełnić. Ubolewam, że są w Ćmielowie takie miejsca, gdzie jest plan zagospodarowania i po prostu nie można wybudować tych przydomowych oczyszczalni, a te domostwa nie zostały ujęte przy budowie wcześniejszych odcinków kanalizacji, bo po prostu były trudno dostępne. No i tutaj rodzi się nam problem prawny niestety, którego nie przebrniemy, bo plan zagospodarowania nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni. Tam, gdzie jest plan zagospodarowania, to plan ogólny, nowo przyjęty akt prawa miejscowego musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i tu się droga zamyka prawna, że tak powiem, a tak naprawdę o przepisy prawa, które w tym momencie momencie wykluczają takie właśnie osoby, które chciałyby, a niestety nie mogą. Dlatego tak ważne jest, aby te wymogi spełnić i żeby po prostu ubiegać się o właśnie budowę takiej przydomowej oczyszczalni, zwłaszcza na obszarach wiejskich. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Te przydomowe oczyszczalnie, które będą budowane, one naprawdę są dobrej jakości, sprawdzone. Inwestor też przede wszystkim jako gmina. Wiemy o tym, że wykonawca już w wielu miejscach budował takie przydomowe oczyszczalnie, więc to jest fachowa siła, która wykona taką inwestycję.
3: Te inwestycje nie robią takiego efektu wow, bo często są niewidoczne, ale są bardzo ważne. I na dziś to wszystko, jednak wkrótce wrócimy do rozmowy na temat kolejnych inwestycji, bo faktycznie dużo w gminie się dzieje. Moim i Państwa gościem była dziś Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
4: Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Czwartek.
1: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Na budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zawisła imponująca ponad 30-metrowa biało-czerwona flaga. To symboliczne rozpoczęcie obchodów majowych świąt 1, 2 i 3 maja, które mają przypominać o historii, wartościach i narodowej dumie. Podczas wydarzenia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podkreślał znaczenie symboliki narodowych barw oraz samego aktu rozwinięcia flagi.
2: Towarzyszy nam od zarania polskości naszej w walkach o wolność w tych takich momentach trudnych. Dla naszego kraju, naszych Polaków zawsze nam towarzyszyła, była dumą naszego i oręża, i wszystkich Polaków, którzy walczyli o Polskę, o naszą wolność.
1: Jak zaznaczył Bryk, biało-czerwone barwy niosą ze sobą głębokie znaczenie historyczne i moralne.
2: Te barwy mówią wszystko o sobie. Biel to jest ta sprawiedliwość, to jest ta uczciwość, szlachetność, a czerwień to jest te walki, czyli przelana krew w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z niej, rozpościeramy tę flagę na naszym budynku co roku, żeby nasi mieszkańcy byli dumni z naszych barw.
1: Monumentalna flaga będzie widoczna dla mieszkańców i odwiedzających Kielce przez cały okres majowych obchodów.
0: Radio Rekord FM.
1: Miniona noc była pracowita dla opatowskich strażaków. Gasili dwa pożary w gminie Tarłów i Lipnik. W obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Jak informuje oficer prasowy opatowskiej komendy Wiktor Łoch, pierwsze zdarzenie zostało zgłoszone po północy. Zgłoszenie dotyczyło pożaru drewnianej przybudówki w miejscowości Cegielnia na terenie gminy Tarłów. Na miejsce pojechało 5 zastępów, łącznie 19 ratowników.
3: Nasi strażacy podali 2 prądy wody w natarciu oraz 1 prąd wody w obronie budynku gospodarczego. Dokonano również niezbędnych prac rozbiórkowych. W wyniku pożaru spaleniu uległ m.in. sprzęt rolniczy znajdujący się w budynku objętym pożarem.
1: Działania w Cegielni trwały blisko 4 godziny. Drugie zgłoszenie wpłynęło kilka minut przed godziną 2 w nocy. Dotyczyło ono pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Męczennice w gminie Lipnik.
3: Stwierdzono rozwinięty pożar poddasza w budynku mieszkalnym. Osoba zamieszkująca budynek opuściła go samodzielnie przed przybyciem straży pożarnej.
1: W działaniach trwających blisko 2,5 godziny udział wzięło 5 zastępów straży pożarnej, łącznie 17 ratowników. W obu przypadkach strażacy użyli kamery termowizyjnej, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia.
0: Radio Rekord FM.
1: Do pożaru w nocy doszło też w bloku na osiedlu Barwinek w Kielcach. Ogień pojawił się na balkonie jednego z mieszkań. Zgłoszenie wpłynęło do służb około północy ze środy na czwartek. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu czwartego. Część mieszkańców była już poza budynkiem. Funkcjonariusze

0: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Wsparcie trafi m.in. do lokalnych grup działania oraz samorządów, a jego efektem mają być nowe inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w całym regionie. Jak podkreślała marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, skala wsparcia jest znacząca.
1: Środki te są skierowane na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną, a to wszystko służy temu, aby podnosić atrakcyjność naszego regionu.
0: Marszałek podkreśliła również znaczenie oddolnego charakteru projektów.
1: Lokalne grupy działania to są grupy osób, przedstawicieli różnych środowisk z tych małych ojczyzn, które najbardziej wiedzą, co jest potrzebne do zrobienia na ich terenie, aby właśnie ich miasto, które tam jest, gmina czy teren, były bardziej atrakcyjniejsze.
0: Realizowane projekty opierają się na kilku filarach: rozwoju małej architektury i miejsc wypoczynku, wsparciu turystyki aktywnej, rowerowej i wodnej, nowoczesnej informacji turystycznej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. W praktyce oznacza to zarówno budowę infrastruktury rekreacyjnej, jak i rewitalizację miejsc historycznych czy tworzenie nowych atrakcji edukacyjnych.
2: Radio Rekord FM.
0: Ponad 30 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu ostrowieckiego weźmie udział w sobotnim czwartym zjeździe KGW pod Biało-Czerwoną. Tegoroczna edycja odbędzie się w stolicy powiatu, czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu flagi nie zabraknie barw narodowych, pieśni patriotycznych i pysznego jedzenia. Organizatorem wydarzenia jest KGW Kalina z Nietuliska Dużego. Prezes Teresa Wykrota cieszy się, że tyle organizacji chce się z nimi spotkać 2 maja i świętować majówkę. Przypomina, że tego dnia polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę w Berlinie na znak zwycięstwa.
3: Dołączyli do nas też harcerze, dołączyła też klasa przygotowania wojskowego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego i oczywiście wszystkie koła, mogą też przyjść i mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotykamy się przed starostwem powiatowym o godzinie 14. Tam będzie przekazana długa 30-metrowa flaga.
0: Jak dodaje Teresa Wykrota, 30-metrowa flaga, którą w tym roku ufundowała starosta ostrowiecki, będzie niesiona przez młodzież. Za nimi maszerować będą wszystkie koła ze szturmówkami i chorągiewkami. Uczestnicy przejdą ulicą Iłżecką na rynek, aby tam wspólnie biesiadować. Wiceprezes KGW Kalina Renata Jabłońska informuje, że każda organizacja otrzyma książkę Polskie Pieśni Patriotyczne.
4: Będziemy mieć udostępnioną scenę, gdzie koła gospodyń będą prezentować repertuar muzyczny o zabarwieniu patriotycznym. Koła, które pięknie się wykażą i będą tak wyjątkowo śpiewać, będą obdarowane upominkiem. A na początku jeszcze każde z kół będzie miało szansę zaprezentować siebie, czyli kilka słów o swojej organizacji, o liczebności, o działaniach.
0: Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania i radosnego przeżywania majówki.
2: Kalejdoskop tygodnia.
5: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Piłkarki ręczne Suzuki Korony Handball Kielce zakończyły sezon Ligi Centralnej Kobiet mocnym akcentem. W ostatniej kolejce pokonały na wyjeździe SMS ZPRP Płock 29-23. Najwięcej bramek dla kieleckiego zespołu po 8 zdobyły Magdalena Berlińska i Julia Grzesista, a 7 trafień zaliczyła Zofia Staszewska. Wygrana zapewniła Kielczankom 3 miejsce w tabeli na zakończenie sezonu i jest to najlepszy wynik w historii występów na tym poziomie rozgrywek. Awans do Orlen Superligi Kobiet wywalczył zespół Elmas KPS APR Radom, natomiast 2 miejsce zajęły szczypiornistki MTS-u Żory. W ostatnim spotkaniu sezonu przed własną publicznością pierwszoligowi szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wygrali w środę z Górnikiem Zabrze 43-32. Najwięcej bramek dla pomarańczowo-czarnych po 7 zdobyli Rafał Jamioł i Filip Zdziech. W tabeli ostrowiecki zespół zajmuje 6 miejsce. Ta pozycja nie ulegnie już zmianie do końca sezonu. W ostatniej kolejce KSZO zagra na wyjeździe z Gwardią Opole. Piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski kroczą w rundzie wiosennej od zwycięstwa do zwycięstwa. W minionej kolejce trzeciej ligi ostrowczanki pokonały na wyjeździe Stal Łańcut 5-2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisała się Joanna Magierek, a po jednej bramce dołożyły Maja Zawolik i Angelika Olszewska. W tabeli zespół prowadzony przez trenera Szymona Kroczka, który przerwę zimową spędził na ostatnim 11 miejscu, awansował już na pozycję 6. W najbliższy piątek, 1 maja, pomarańczowo-czarne o kolejne punkty będą walczyć na boisku przy ulicy Kolejowej z Izolatorem Boguchwała. Podczas odbywających się w Gostyniu Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w boksie zawodniczka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Emilia Zięba wywalczyła tytuł mistrzyni Polski w kategorii wagowej do 63 kg. Już w piątek piłkarze Korony Kielce zmierzą się na Exwood Arenie w arcyważnym dla układu dolnej części tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy spotkaniu z

0: Piastem Gliwice. Sędzią głównym tego meczu będzie Patryk Gryckiewicz z Torunia, a początek starcia zaplanowano na godzinę 17.30. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Kalejdoskop tygodnia.

Czujesz się dobrze w pracy, gdzie kontakt z klientem to codzienność? Potrafisz planować i proponować efektywne kampanie reklamowe o lokalnym zasięgu? Jeżeli tak, to szukamy właśnie Ciebie. Wyślij do nas swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@gruparekord.pl. Szukamy doradców klienta, którzy dołączą do naszego działu reklamy.

0: Zapraszamy do wysłuchania transmisji Mszy Świętej.
1: Zapraszamy do wysłuchania transmisji Mszy Świętej.

0: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii przypomina nam podstawową prawdę wiary. W spotkaniu z Jezusem Chrystusem we mszy świętej doświadczamy pełnego spotkania z Bogiem. Dlatego skierujmy całą naszą uwagę na to spotkanie ze Zbawicielem, abyśmy uświadomili sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Podczas tej Najświętszej Ofiary Chrystusa i Kościoła w sposób szczególny modlę się o zdrowie, Boże błogosławieństwo i pomyślne zdanie matury dla Aliny. Na początku tych świętych obrzędów przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli przystąpić do nich w sposób godny. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przebranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi

Jezus powiedział do uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mieszkań jest wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie, boście go zobaczyli. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

0: Drodzy siostry, bracia w Chrystusie, dzisiaj wsłuchujemy się w te piękne słowa Pana Jezusa, które wypowiada je przed swoją męką na ostatniej wieczerzy. I mówi do nas dzisiaj na nowo: idę do domu Ojca, aby wam przygotować miejsce, a gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To pierwsze dzisiaj nasze słowa do rozważenia o domu. Czym jest dom? Dobrze wiemy i znamy tą wielką troskę o nasz dom. Ten ziemski, ten materialny, od strony zewnętrznej ten dom oznacza nie tylko cztery ściany, ale to, co w tym domu przygotowujemy, jak w tym domu się czujemy, co ten dom otacza. Zobaczmy, my chcemy mieć dom, swoje miejsce, gdzie się czujemy szczęśliwi, radośni. I o takim domu nam mówi dzisiaj Ewangelia. I poprzez ten dom ziemski, to nasze zatroskanie o codzienny dom, o codzienny chleb, bo w to słowo dom również wchodzi słowo troska o chleb, o pracę, o codzienne możliwe warunki do życia. Mówi nam dzisiaj, żeby poprzez ten dom, ten nasz codzienny wysiłek i nasze zabieganie, umieć patrzeć jeszcze dalej na dom, który nam przygotowuje Jezus Chrystus, który mówi: idę do domu Ojca, aby wam przygotować miejsce, a gdy przygotuję, przyjdę powtórnie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Zauważmy, że dom, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus, to nie tylko miejsce, ale dom. Mówi Pan Jezus: ja tam będę. To dom, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, to miejsce szczęścia, radości i pokoju. O takim domu nam mówi dzisiejsza Ewangelia. Do takiego domu jesteśmy wezwani i stawiamy sobie pytanie, jak troszczymy się o ten dom, żebyśmy go otrzymali, by to miejsce przygotowane nam, bo Pan Jezus nam to miejsce przygotowuje, Bóg w swoich planach odwiecznych nie pozostało na wieki puste. To pierwsza myśl, nasza droga do domu. Ale ta droga do domu prowadzi, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, mocą wiary. Co znaczy wierzyć? Bo ta wiara nas wznosi do góry i prowadzi do domu Ojca. Wierzyć, mówi dzisiejsza liturgia, to nie tylko uznać, że Pan Bóg istnieje, że Pan Jezus jest Synem Bożym i zmartwychwstał. Wierzyć to zaufać Chrystusowi, zaufać Bogu i Jemu się powierzyć, oddać się w Jego ręce. Nie, to nie może być wiara. Jedną drogą idzie wiara, a nasze życie drogą. Wiara ma być fundamentem naszego całego życia. Tak jak powietrze jest potrzebne do życia, oddychanie, woda, tak wiara nasza potrzebna jest do życia Bożego w nas. I my mamy złączyć się z Chrystusem. I nasza wiara nie może być tylko wyznaniem, ale ta wiara ma złączyć nas na zawsze z Chrystusem i Jemu zaufać. A jednocześnie Pan Jezus mówi, że mocą tej wiary możemy dojść do domu Ojca. Ale słyszymy dzisiaj, apostoł Tomasz mówi: Panie, jak możemy iść? Nie znamy, gdzie Ty idziesz. Nie znamy, jak my tam mamy dojść. I co Pan Jezus mówi? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czyli droga do nieba, do domu Ojca jest drogą przez Chrystusa i w Chrystusie. Droga, którą dzisiaj nam wskazuje Pan Jezus. Ale moi drodzy, musimy pamiętać, że drogę to my może znamy. My znamy drogowskazy na tej drodze, jak w codziennym życiu. W codziennym życiu wiemy, że tą drogą trzeba iść, żeby dojść do celu. Ale trzeba nią iść. Tak samo droga do nieba, wiemy jaka droga. Ewangelii, przykazań Bożych, kościelnych, nauki Kościoła. Wiemy. Ale co trzeba czynić, by tą drogą iść? Nie tylko wiedzieć. I drodzy, nasza obecność jest znakiem, że nie tylko wiemy, jaką drogą iść, ale nią idziemy. Czujemy się odpowiedzialni za nas, ale i za bliskich naszych. Dlatego tę drogę, jak mówi nam dzisiaj Pan Jezus, ukazujmy całym naszym życiem, która prowadzi do domu Ojca. Niech nasze życie, w którym zawierzamy całkowicie siebie Bogu, będzie równocześnie znakiem obecności naszego życia, naszej wiary w codziennym naszym postępowaniu. Tym bardziej, kiedy przeżywamy rok duszpasterski, znamy hasło i przewodnia myśl tego roku. Uczeń, misjonarz. My mamy być uczniami dla innych i dla siebie, misjonarzami, czyli wskazujemy tą drogę do domu Ojca swoim życiem. To nasze pierwsze wezwanie i powołanie. Dom i droga do domu. Poszukujemy przykładów i wzorów, kto tę drogę nam najbardziej wskazuje. Znamy tylu świętych, wsłuchujemy się w ich życie, rozważamy ich życie i próbujemy odczytywać nasze drogi do domu Ojca. Ale w sposób szczególny dzisiaj chcemy zatrzymać się tym najlepszym, najpiękniejszym wzorem naszego życia, naszej drogi do domu Ojca, jakim jest Matka Najświętsza, którą dzisiaj Kościół czci jako Królową Polski, Królową naszego narodu, chociaż liturgicznie tę uroczystość przeżywaliśmy w dniu wczorajszym. Matka naszego narodu, która nam tę drogę wskazywała, zobaczmy, przeżywaliśmy w kwietniu rocznicę 1060 lat od chrztu Polski. W ten czas nasi praojcowie przez Mieszka I zaprosili Jezusa Chrystusa na drogi naszej Ojczyzny, a wraz z nią również przybyła Matka Najświętsza, której nasz naród całkowicie zawierzył swoje drogi. Jezus Chrystus i Matka Najświętsza ukazywali nam drogę przez te wszystkie wieki do domu Ojca. Nasz naród powierzył się opiece Matce Najświętszej, by iść drogami, które wskazuje Jezus Chrystus. Tego przykładem jest pieśń tak bardzo często śpiewana, również dzisiaj śpiewana pod Grunwaldem: Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Jako hymn naszego narodu, hymn narodowy w tym czasie, zawierzaliśmy siebie Matce Najświętszej. Nasz naród w chwilach nieraz trudnych i bolesnych. Pamiętamy rok 1656, potop szwedzki, a równocześnie ten naród, który został zniewolony, zawierzył się opiece Matce Najświętszej. Najpierw broniąc Jasnogórę, a później król Jan Kazimierz, pamiętamy, składa śluby we Lwowie 1 kwietnia 1956 roku. I tam składa śluby i zobowiązuje siebie i wszystkich naród do zawierzenia całkowicie siebie Bogu i wprowadzenia praw, które będą prawami sprawiedliwymi, budującymi tą jedność w tym czasie narodu polskiego. Równocześnie pamiętamy w czasach trudnych rozbiorów, kiedy nawet Polska nie istniała na mapie, Polacy zawsze gromadzili się u Pani Jasnogórskiej, bo tam czuli się wolni, bo Matka Boża dawała siłę i drogę do nieba wskazywała. I przyszedł rok 300 lat od ślubów złożonych przez króla Jana. Rok 1956. Pamiętamy, prymas błogosławiony kardynał Wyszyński przygotował śluby jasnogórskie, na które nie mógł przybyć, bo siedział w więzieniu. Ale te śluby polski naród w liczbie ponad miliona osób złożył i na Jasnej Górze, ponawiając te śluby sprzed 300 lat. Zobaczmy, nie było takich informacji, jak dzisiaj mamy. Jedno kliknięcie i cały świat wie, co się dzieje. Ale Polacy w tak trudnej sytuacji potrafili się zorganizować w czasie prześladowania Kościoła, kiedy walczono z Kościołem, ze wszystkimi wierzącymi. Rok 1956, ponad milion wiernych składało śluby i wołali: przyrzekamy. Na nowo te śluby zostały ponowione W roku jubileuszowym 1966 tysiąc lat od Chrztu Świętego. I wczoraj te śluby na nowo zostały złożone 1060 lat temu, kiedyśmy składali, zapraszając Matkę Najświętszą, ale teraz w rocznicę tych ślubów jasnogórskich i tych odnowionych z roku, pamiętamy, 1956-66, po 60 latach, wczoraj pod przewodnictwem arcybiskupa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Tadeusza Wojdy, arcybiskupa, zostały te śluby na nowo, na Jasnej Górze ponowione i cały naród, który tam był i ci wszyscy, którzy w jakiś sposób się łączyli, wołali: przyrzekamy. I my dzisiaj również, zapatrzeni we wzór Matki Najświętszej, odnowimy te śluby jasnogórskie, będziemy modlić się, by ta droga do nieba była drogą, o której mówi dzisiejsza liturgia, drogą naszego życia do domu Ojca. I dlatego te śluby, wpatrzeni we wzór Matki Najświętszej, jej przykład i jej wierność, która nas uczy tej wierności do końca, teraz w tych ślubach jasnogórskich odczytamy nasze powołanie i modląc się za polski naród, jak wczoraj mówił arcybiskup, szczególnie za polskie rodziny i nasz naród, za rodziny zagrożone wartościami chrześcijańskimi, które się niszczy, burzy się porządek rodzinny i prawo Boże, byśmy w tych ślubach jasnogórskich wołali i modlili się o odnowę naszego życia narodowego i naszego życia osobistego. Wspólnie odnawiamy teraz śluby jasnogórskie, modląc się, by Matka Najświętsza była naszą przewodniczką do domu Ojca. Dlatego wołamy: wielka Boga człowieka, Matko Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślub przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym i rodzinnym. Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, przyrzekamy dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Przyrzekamy szczec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Święta Boża Rodzicielko, przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa, czuwać nad ogniskiem domowym. Przyrzekamy Ci umocnić w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa i szczec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Królowo Polski, przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi i bronić je przed zepsuciem. Przyrzekamy zachować w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość, zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą chodnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo, zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzacniejszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzecznia się siebie i wzajemnego poszanowania.
1: Królowa Polski, przyrzekamy.
0: Wspomożenie wiernych, przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.
1: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa, przedstawmy Mu nasze prośby.
2: Za wszystkich, którzy poznali drogę życia chrześcijańskiego i przez chrzest zostali światłem zmartwychwstałego, aby byli zawsze zjednoczeni z Bogiem i z zapałem uczestniczyli w dziele zbawienia świata, Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za diakonów włączonych przez sakrament święceń w posługę ołtarza słowa i miłości, aby zapalali płomień wiary w sercach ludzi, do których są posłani. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za niewierzących w Boga, aby kierowali się w życiu prawym sumieniem i czynili dobro. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się i za nas, przyjmujących w tym sakramencie zadatek życia wiecznego, abyśmy oczekując na niebo składali Bogu w ofierze samych siebie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Aliny, prośmy dla niej o zdrowie, Boże błogosławieństwo i pomyślne zdanie matury. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb tutaj przedstawionych i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Sprawa, byśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa.

to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pachański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Siądźmy. Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj piąta niedziela wielkanocna, jak również dzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nabożeństwo majowe jest codziennie po mszy świętej wieczornej o godzinie 18. Będzie też majówka przy kapliczce na ulicy Ściegiennego, tam gdzie też w ubiegłym roku spotykaliście się. To spotkania będą wspólna modlitwa we środę i sobotę o godzinie 19. W poniedziałek jest wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków, we środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. We czwartek mamy uroczystość Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Z tej racji ksiądz biskup napisał komunikat. Podobnie jak w ubiegłych latach, pragniemy wspólnie oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Łaski Bożej podczas uroczystości odpustowej we czwartek 7 maja i zawierzyć naszej patronce miasto i jego mieszkańców. Dlatego zapraszam do Bazyliki Katedralnej w Kielcach, szczególnie na mszę świętą o godzinie 19, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Po mszy świętej przejdziemy ulicami Kielc w procesji różańcowej. To we czwartek, natomiast w piątek 8 maja jest główna uroczystość naszej parafii. Jest to uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona parafii, ale także Polski i diecezji. Msze święte będą do południa o 7, 8, 30 i 10, ale to tylko dla tych, którzy nie mogą być wieczorem, bo główna centralna msza święta w intencji ojczyzny oraz za parafian jest o godzinie 18. Mszy świętej w tym roku będzie przewodniczył i wygłosi kazanie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, a od 2008 roku arcybiskup i metropolita lwowski. Zapraszam nasz chór, ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatów, całą asystę do organizacji procesji. W tym dniu kancelaria jest nieczynna, a jednocześnie też nie obowiązuje nas post na terenie naszej parafii, także my i nasi goście nie muszą zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W sobotę 9 maja o godzinie 11 jest pierwsza komunia święta dla grupy baranków. Są to dzieci z edukacji domowej, które tutaj u nas się przygotowują do pierwszej komunii. Młodzież ze Wspólnoty Światło Życie dziękuje za złożone ofiary. Na organizację festiwalu zebrali sumę 5731 zł. Bóg zapłać. W najbliższą niedzielę za zgodą biskupa będzie prowadzona zbiórka dla Wiktorii Kępy. Dziewczynka jest chora na chorobę rzadką, tak zwany zespół Retta. Próby dla dzieci klas trzecich przed pierwszą komunią świętą będą w poniedziałek i środę o godzinie 19. W sobotę 16 maja jest pielgrzymka do Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego w Paradyżu. Będzie także zwiedzanie klasztoru cystersów w Sulejowie i cerkwi w Piotrkowie Trybunalskim. Można się jeszcze zapisać w zakrystii. Dziękuję za ofiary, które składacie na prace prowadzone w parafii. W ostatnich tygodniach w kopertach zostało złożone 19 ofiar na sumę 3250 zł. Bóg zapłać. Na stoliku są tygodniki katolickie z niedziela i gość niedzielny. W miesiącu kwietniu wielu naszych bliskich Pan Bóg powołał do siebie. I tak zmarli Andrzej Dziewięcki, lat 82, Ewa Jamrożek, lat 31, Eugeniusz Maciągowski, lat 85, Wanda Mojecka, lat 88, Krystyna Szlufik, lat 69, Wojciech Orliński, lat 58, Elżbieta Potocka, lat 80, Teresa Pędzik, lat 80, Władysław Rakoczy, lat 80, Teresa Wolska, lat 74. I w ostatnich dniach zmarła Julia Baran, miała 85 lat, z Barwinka. Jej pogrzeb jest we wtorek o godzinie 11. Polećmy tych naszych zmarłych wstawiennictwu Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: Proszę, jak jest w stanie, chaj je świeci.
2: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Życzę wszystkim dobrego niedzielnego odpoczynku. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Rekord. Rodzime Radio.
1: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
3: Rekord. Rodzime radio.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Będzie się działo.
3: W stolicy Świętokrzyskiego wybrzmią największe hity disco, a dlatego, że pojawi się na scenie kieleckiej kadzielni Zenon Martyniuk z zespołem i chociażby z Kolim. Kielecka Gala Disco Polo 2026, 19 czerwca o 18.30. Jak co roku zaskakujecie organizatorów i nas wszystkich, którzy to wydarzenie oglądają przez internet swoją frekwencją. Naprawdę mnóstwo ludzi pojawia się na amfiteatrze. No i zobaczycie też m.in. Łobuzy, Defis, Topki, Ecstasy, Woners, no i zespół Fox Folk. Przypominam, 19 czerwca, Kielecka Gala Disco Polo 2026, Amfiteatr Kadzielnia, początek o 18.30. Przypominam również, że zbliżają się kieleckie juwenalia. No i proszę bardzo, w tych dniach koncertowych, 15 maja, na Amfiteatrze Kadzielnia, Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kazbałagane. Impreza startuje już o godzinie 18.00. A zaprasza na nią Politechnika Świętokrzyska. Juwenalia Kieleckie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się dzień później. O godzinie 19.00 rozpoczynają się koncerty na Amfiteatrze Kadzielnia takich gwiazd jak zespół NA czy Golec Orkiestra. Są tu fani kabaretu Smile, Halo, Odbiór, jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo możecie ich zobaczyć na własne oczy i to w Starachowicach już 9 maja, dokładnie w Parku Kultury Starachowice. Po sukcesie trasy 20-lecia kabaret Smile powraca z nowym programem. W programie Kontra zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też nawet i zobaczycie kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi was do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki, do której możecie dołączyć o godzinie 17.00 9 maja w Parku Kultury w Starachowicach.
2: Będzie się działo w Radiu Rekord.
4: Reklama.
5: Hello. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów, dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na renault.pl.
4: Po reklamie.

0: Minęła 10:00. Wiadomości Radia Rekord.
1: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideostartorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
1: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przy mikrofonie. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
0: Radio Rekord FM.
4: Dziś 3 maja. Polacy świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie. Konstytucja była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów w historii państwa. Przez cały okres zaborów organizowano obchody kolejnych rocznic jej uchwalenia, dając w ten sposób wyraz dążeniu do odrodzenia narodowego. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. W wolnej Polsce święto przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem w historii Polski w wielu miejscowościach w kraju organizowane są uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja. Straż Leśna do 8 maja będzie prowadzić w całej Polsce akcję Majówka 26, której celem jest przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przeciwpożarowa lasów. Działania obejmują m.in. kontrole i patrole z udziałem Policji, Straży Granicznej oraz innych służb, a funkcjonariusze korzystają także z dronów, fotopułapek i kamer. Leśnicy podkreślają, że w czasie długich weekendów odnotowują większy ruch w lasach, a zagrożenie pożarowe jest obecnie duże. Strażnicy będą reagować m.in. na nielegalne wjazd do lasu, rozpalanie ogniska, kłusownictwo czy zaśmiecanie terenów leśnych. Apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
4: Kolejne centra opiekuńczo-mieszkalne w województwie świętokrzyskim otrzymały rządowe wsparcie. Wojewoda Józef Bryk podpisał umowy z przedstawicielami gmin Ożarów i Starachowice. Do placówek trafi łącznie ponad 2,5 miliona złotych z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Centrum w Sobowie w gminie Ożarów otrzymało ponad 1 300 000 złotych, a placówka w Starachowicach blisko 1 200 000 złotych na tegoroczną działalność. Ośrodki zapewniają wsparcie dzienne i całodobowe dorosłym osobom z niepełnosprawnościami obejmujące opiekę, zakwaterowanie oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Końcówka weekendu, komuś mogłoby się wydawać, że to niemożliwe, żeby taka pogoda mogła utrzymywać się przez całe 3 dni pięknej majówki 2026. Ale jak najbardziej jest to możliwe. No i słuchajcie, już teraz na termometrach, jakbyście wyjrzeli sobie przez okno, jeśli macie w ogóle taki rtęciowy, będzie wskazywał 19 stopni. Jak macie go w miejscu nasłonecznionym, to tam za 30 albo 40 już może się teraz pojawiać. Ale faktycznie w cieniu już aktualnie 19 kresek. 24 ma się dzisiaj pojawić jako temperatura maksymalna. I już będzie operować od godziny 13 do nawet 18-19. Motocykli pełno pewnie pojawi się na drogach do 21 albo może nawet i później. Chociaż nie, dzisiaj powinni szybciej skończyć, bo jutro przecież trzeba iść do pracy. W nocy temperatura blisko północy spada do 12 stopni, nad ranem 8 i będzie tak. W dzień bezchmurnie, w nocy w zasadzie też. Jutro nie ma załamania pogody, dajcie spokój. Jeszcze przedłużamy sobie majóweczkę. No i 4 maja w dzień strażaka piękne 25 stopni i piękne promienie słoneczne naprawdę przez cały dzień. Pogoda nadal utrzymuje się. We wtorek podobno na termometrach ma wskoczyć 26 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Rekordowy róg obfitości.
7: Mamy to, w końcu zaczynamy rekordowy róg obfitości. Program z pozdrowieniami i dedykacjami muzycznymi, czyli muzą w naszej playliście na wasze życzenie. Cześć, tu Fox, witajcie.

0: Dzień, zwykły dzień, ktoś by pomyślał. Nie, nie myślmy tak nawet. Dzisiaj jest wyjątkowy i niezwykły dzień. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. No zobaczcie, popatrzcie. No coś pięknego po prostu. A jeśli jeszcze w tym momencie patrzycie na to, co dzieje się na zewnątrz przez okno, to jak najszybciej wychodźcie nawet i przez to okno, czy przez drzwi, obojętne. Chyba, że macie gdzieś mieszkanie na wysokim piętrze, no to wtedy nie bardzo. Wtedy faktycznie winda i w dół. Natomiast jeśli chodzi o wyjście na zewnątrz, jest ono naprawdę czymś pięknym. Więc ja też obiecuję, że co kilka piosenek będę wychodził na zewnątrz, żeby chociaż powdychać tego pięknego, ciepłego powietrza, no coś przyjemnego. No słuchajcie, dzisiaj rekordowa obfitość ma to do siebie, że nie tylko rozdaje wam piękne promienie słoneczne, ale również i dedykacje muzyczne. Więc słuchajcie, tak to będzie dzisiaj wyglądało. Do godziny 16 wy do nas tutaj możecie zadzwonić, możecie wysłać SMS-a, no i od tych SMS-ów w sumie sobie zaczniemy. I tak, wysyłajcie SMS-y na numer 72 48. Na początku jest zawsze hasło rekord, a później już treść waszych pozdrowień, więc dzwońcie, to znaczy wysyłajcie SMS-y na początek na numer 7248, koszt SMS-a 2,46 z VAT. Napiszcie, kogo pozdrawiacie, za co go pozdrawiacie, życzymy miłej majówki, życzymy, żeby kiełbasa się nie spaliła i takie tam, tak? Albo żeby miał kto rozpalić tego grilla, bo trzeci dzień pod rząd ta sama osoba na pewno się nie będzie chciała załapać się do czegoś takiego. No chyba, że macie gazowy, to wtedy całkowicie to zmienia postać rzeczy. Ewentualnie możecie jeszcze przecież zadzwonić na rekordofon, jeśli chcecie się z nami skontaktować. No ja wam nie pomogę w rozpaleniu grilla, ale pomogę z tematem piosenek. Jeśli chcecie, żeby wasze ulubione nuty pojawiały się w playliście i jeszcze chcecie kogoś pozdrowić własnymi słowami. Nie ma nic trudniejszego, to znaczy prostszego. Wysyłacie do nas taką wiadomość nagraną po prostu. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99 i tam zostawiacie wiadomość. Spokojnie, zaraz podam ten numer jeszcze raz. Jak już tam ją zostawicie, to ja ją odsłuchuję i odpalam ją na antenie i gramy wasze ulubione przeboje. I tak do 16. A więc śmiało telefon i dzwonimy pod numer 41 260 59 99.
1: Rekordowy róg obfitości. Gramy na wasze zamówienie.

0: Barbra Streisand. Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Rekordowy róg obfitości dzisiaj się kręci jak wy wokół grilla po raz trzeci. No ileż można jeść kaszankę. Dlatego ja od razu mówiłem na początku długiego weekendu, żeby podzielić sobie to grillowanie. Najpierw skrzydełka jednego dnia, drugiego dnia wchodzimy sobie na kiełbaskę, tutaj już wieprzowinka. No i ewentualnie na ostatni dzień przechodzimy na kaszankę, ewentualnie grillowany chlebek, wtedy wszystko wleci. A tak to jak wszystko naraz, to człowiekowi się może już po prostu odechciewać. Na mnie odechciewa się dzisiaj pozdrowień, to już jest trzeci dzień rekordowego rogu obfitości. No i faktycznie wasze pozdrowienia się tutaj pojawiają. To niektórzy zastanawiają się jeszcze, w jaki sposób wysłać te pozdrowienia. Na koniec wejścia oczywiście wam przypomnę, natomiast teraz was zapraszam, tych najbardziej ciekawskich, na naszego fanpage'a na Facebooku. Tam jest post udostępniony z informacjami o numerze telefonu na nasz rekordofon, do naszego studia, czy też z numerem telefonu, na który należy wysłać SMS z pozdrowieniami. A te pozdrowienia do nas też dzisiaj już od samego rana wpływają, więc to oznacza, że nie potrzebujecie dużo snu. Nie potrzebujecie. No i dobrze, sprawdźmy, co tutaj mamy. Czy możemy puścić Tiesto Traffic, żeby po prostu miło się czas spędzało przy kawce? Podpisuje Pawełek z Pawłowa. O, jak pięknie się tu spisało, to znaczy złożyło. Z tym, że zaznaczam, jest wczesny, niedzielny poranek, a ty chcesz taki numer, żeby zagrać? No cóż, no to rozbudźmy wszystkich tych, którzy jeszcze w butach, to znaczy w skarpetkach, nie, w piżamie teraz, o, w piżamce, dokładnie tak. Tych, którzy dopiero się rozciągają, witamy bardzo serdecznie. No i za chwilę faktycznie Tiesto wkroczy na naszą antenę. No dobra, co tu jeszcze? Mamy pozdrowienia dla całej rodzinki, sąsiadów, kolegów z pracy i kolegi Arka. Pozdrawiamy również pracowników Radia Rekord, a pozdrowionka przesyła Daniel i prosi o piosenkę Ale, ale Aleksandra. Gdyby tego było mało, no to jeszcze proszę bardzo, kolejny SMS wszystkim strażakom w dniu zbliżającego się ich święta, no bo jutro 4 maja, a szczególnie tym, którzy gasili u nas pożar. Chyba nie mówisz o wczorajszym grillu, prawda? Ale jednak życzymy im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego, a najbardziej myślę, że strażacy ucieszyliby się z piosenki pod tytułem Straż Ogniowa, a więc KM też zagra specjalnie dla strażaków już za moment na naszej antenie. Kto chętny dołożyć życzeń czy też pozdrowień, wysyłajcie SMS-y 7248. Na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. 7248. Koszt SMS-a 2,46 z VAT. A, i nie zapomnijcie, że na początku musi być hasło rekord.
1: Rekordowy róg obfitości.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.

0: Czas odebrać wasze telefony. Radio Rekord, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Danuta.
0: Witaj Danusia, cześć.
1: Poprosiłabym piosoneczkę Baranowskiego, Tęsknię mi do gwiazd, bo dawno nie słyszałam.
0: Tęsknisz, mówisz, ale za gwiazdami czy za Baranowskim?
1: A no, może i za nim, i za piosenką. I chciałabym pozdrowić wszystkich, no i ciebie tam w radiu. I poprosiłabym tą piosereczkę.
0: Dobra, załatwione, dziękuję. Udanej majóweczki. Cześć, hej. No dobrze, to przejdźmy może w tej chwili do nagrań z rekordofonu.
2: Poproszę piosenkę Cygańska wróżba. Dziękuję, Monika.
3: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia mojej kochanej narzeczonej Joli od Byszka i bym prosił piosenkę Master i Żona Moja. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
4: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

wieczora. Czy ostatni dzień przed maturą, przed językiem polskim, warto jeszcze siedzieć przy książkach? Mamy dla was podpowiedź i to naprawdę cenną podpowiedź na naszej antenie punktualnie o 11. Drodzy maturzyści oraz rodzice maturzystów, posłuchajcie uważnie, zostańcie z nami z Radiem Rek.

0: Reklama. Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
1: Po reklamie.
2: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
3: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
4: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
3: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
5: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
3: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
5: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
3: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Dość silny wiatr dzisiaj u nas, dochodzący do ponad 30 km na godzinę, ale mimo to jest bardzo ciepło. 27 stopni będzie w najcieplejszym momencie dnia, teraz około 22, no ale jest dopiero poranek. Słuchajcie, koło 14 będzie ukropna, ale czekaliśmy przecież na to na majówkę idealnie. Wysokie też ciśnienie, 1025 hektopaskali, przy takiej dobrej pogodzie to ciśnienie jest wręcz idealne. Nie będzie żadnych szans na opady aż do przyszłej środy, także na spokojnie możemy delektować się tą cudowną majówkową aurą.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
10: Drugą godzinę rekordowego rogu obfitości rozpoczynamy Małgośką, ale taką trochę nietypową, bo z Lambery. I w sumie ona zacznie za moment śpiewać. Rekordowy rok obfitości, program z pozdrowieniami i życzeniami muzycznymi tylko dla Was do 16. A więc i ta piosenka na wasze życzenie, a dokładnie Kazika z pozdrowieniami dla Gosi, która dzisiaj ma urodziny.

0: Rekordowy róg obfitości to wasze SMS-y, wasze nagrania głosowe na rekordofonie, ale również i wasze telefony. Halo, halo. Radio Rekord, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem gorące życzenia urodzinowe dla Alicji z Krakowa. Przysyła Zbyszek i piosenkę Martyniuka. Życie to są chwile, jeśli można.
0: No pewnie, że można. Jakaś impreza się dzisiaj z tej okazji szykuje, czy na spokojnie?
1: No jakaś tam się szykuje, grill i takie tam dodatki.
0: A, no dobrze, to serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanej imprezy.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, cześć.
1: Do widzenia.
0: To może by tak teraz zerknąć do naszych nagrań na rekordofon. No dobrze, nagrywacie się faktycznie, miło pozdrawiacie. No to posłuchajmy kogo dokładnie.
2: Dzień dobry, to Wiktor Gawie z Ostrowca. Chciałem pozdrowić wnuczków Oliwkę, Kacperka, Kamilka, Dawida oraz córki Ewelinę Edytę. I chciałem piosenkę Babilon i pozdrawiam całą redakcję Ostrowie. Dziękuję, do widzenia.
3: Dzień dobry. Kłaniam się całej redakcji i chciałam przesłać życzenia mojej siostrze Marysi Przysuchy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dużo zdrówka i żeby z tej kontuzji jak najszybciej wyszła. I życzy jej siostra Danuta. I chciałam piosenkę Na koniec świata z tobą będę szła, Czadomena. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Zerkniemy jeszcze do naszej bramki SMS-owej, bo widzę, że tutaj coś utknęło. Pozdrowienia dla pięknej Ewelinki z Jędrzejowa i jej mamy Grażynki od kolegi. Życzę wam pięknej niedzieli dla Ewelinki. Obyście dalej miały w serduszku tyle dobra, którym chcecie obdzielić cały świat. A dla Grażynki dużo zdrówka. Proszę bardzo, piękna i szalona Drosel. Się romantycznie zrobiło? Również pozdrawiamy.
4: Rekordowy róg obfitości.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Po reklamie.
3: Od poniedziałku do piątku, punktualnie o 12:00, spotkanie z inspirującymi ludźmi. Gość Radia Rekord. Program, w którym kultura, sport i sprawy lokalne łączą się w jednym miejscu. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00, tylko w Radiu Rekord Świętokrzyskie.
4: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stąporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: telefonów nigdy zawiera, więc dzwońcie i pozdrawiajcie. Oczywiście cały czas jesteście z nami z Radiem Rekord w rekordowym rogu obfitości. Jak dzwonicie, to też pozdrawiacie. Kogo tym razem? Radio Rekord, dzień dobry.
1: A dzień dobry. I ja chciałam pozdrowić mojego Zbyszka i przesłać mu właśnie piosenkę Teresy Werner, bo miłość jest piękna, od Joli dla Zbysia.
0: Dobra.
1: Można?
0: No oczywiście,
1: dobrze,
0: że tak.
1: To dziękuję, pozdrawiam pana.
0: Pozdrawiam również, do widzenia.
1: Dziękuję.
0: My teraz zerkniemy sobie do bramki SMS-owej, a w niej pozdrowienia dla kochanej pani Magdaleny. Pani Magdalena dzisiaj może usłyszeć dzięki Tomkowi piosenkę Zawsze tam, gdzie ty od Lady Punk, już za momencik w naszej playliście. Moc anielskiej energii na rekord posyłam. Co tu się zaczyna dziać? Serdecznie pozdrawiam słuchaczy oraz pana prowadzącego. No i proszę o piosenkę Przepiękny sen Maćka Rotejro. Na końcu podpisuje się Urszula. Urszulko, wielkie ukłony w twoim kierunku. Życzymy ci udanej majóweczki. Grill, żeby ci się oczywiście doczyścił po tej majóweczce, bo wiadomo, każdy lubi sobie pogrillować. Kiełbaska, karczek, do tego kaszaneczka, to wszystko. A kto to będzie później sprzątał? Życzę ci, żeby znalazł się chętny. Kto chętny dołożyć pozdrowień, wysyłajcie SMS-y 72-48, na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. 72-48, na początku hasło rekord, koszt SMS-a 2,46 z VAT. Podpowiedzi, na jaki numer wysłać SMS-a, czekają również na was na naszym Facebooku. No i tam również znajdzie się numer telefonu do naszej redakcji. No i tak, jeśli ktoś z was w tym momencie chwyta telefon i chce do nas się dodzwonić, to proszę bardzo, dzwońcie pod numer telefonu 41 260 59 59. Jeszcze raz powtarzam, 41 260 59 59.

0: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: przeminął.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

słuchacze Radia Rekord, a my zapraszamy was na wiadomości punktualnie o 12. Wojciech Wiszniewski przedstawi wam szczegóły tego, co dzieje się w naszym kraju. Będzie oczywiście o dzisiejszym święcie, ale będzie też o tym, że Polska ma 3 wojskowe satelity na orbicie i właśnie poleciał 4. Co to dla nas Polaków oznacza? Oczywiście szczegóły przypominam o 12 punktualnie w wiadomościach.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
1: Minęła 12. Wiadomości Radia Rekord.
2: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
3: Dlaczego ważne?
4: No, jesteśmy Polakami.
3: No chcemy, no.
5: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
3: ale
5: wpisać.
3: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
6: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa, zaraz po Ameryce.
5: No tak, ale to za szybą przecież.
6: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
5: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
6: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
2: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
1: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
7: Czas na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza kobiety na bezpłatne badania w mobilnym cytomammobusie. Już 4 maja cytomaniek pojawi się w Kielcach na Bocianku przy ulicy Konopnickiej, a od 6 do 8 maja będzie stacjonować w Starachowicach na placu pod Skałkami. Panie mogą wykonać mammografię oraz cytologię lub test HPV bez skierowania po wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 661 911 300 i wybrać dogodny termin oraz miejsce badania.
1: Radio Rekord FM.
7: Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych m.in. frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza pełnoletnich uczestników do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy oceniać będą m.in. pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: W prognozie pogody oczywiście dostarczamy Wam mnóstwo promieni słonecznych. Inaczej być nie może. Dzisiaj piękne słoneczko naprawdę wszędzie i 24 stopnie najwyższa temperatura. Może miejscem gdzieś tam wskoczy 25, ale tak naprawdę na 25 trzeba będzie poczekać do jutra. Tak jest, jutro wcale nie będzie gorzej, tylko po prostu lepiej. 25 stopni w najbliższy poniedziałek, 4 maja na Dzień Strażaka. 8 stopni pojawi się w nocy, natomiast we wtorek jeszcze cieplej, bo możliwe 26 stopni. Latem, w lipcu nawet takie temperatury się nie pojawiają, a tu cyk na początku maja i to jeszcze przed 10. 24 stopni już w najbliższą środę, dopiero nieco chłodniej zrobi się w czwartek, bo temperatura spadnie do 21 stopni. No i mogą pojawić się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Okej, to jeszcze tak poza Kielcami zerkniemy sobie do stopnicy. Tam na termometrach teraz 22 stopnie. Odczuwalna tylko o 1 stopień niższa. Wiatr południowy, słaby. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody był Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
9: Czas na jednego z moich ulubionych artystów polskiej sceny muzycznej, mianowicie Oskar Cyms. Otwiera nam kolejną godzinę wspólnego spotkania. 6 minut po 12. Tu Fox. Zapraszam Was na rekordowy róg obfitości.
1: Rekordowy róg obfitości.
10: Yeah.

0: Rekordowy róg obfitości, czyli program, kiedy zawsze, w każdą niedzielę, w każdą sobotę, w każde jedno święto, kiedy jest ono na czerwono zaznaczone w kartce z kalendarza, my świętujemy w ten sposób, że pozdrawiamy bliskich, gramy dla nich ulubione piosenki. No i dzisiaj jak najbardziej możemy działać w tym kierunku. Spróbujmy sobie odebrać wasze telefony. Radio Rekord, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam serdecznie pozdrowić syna Pawła z żoną i dziećmi, Karolinkę, moją wnuczkę, z mężem i prawnukami, Mariusza, mego syna, i Agnieszkę. I chciałabym dla nich piosenkę Violetty Villas, Mamo. Jeżeli można, bardzo bym prosiła.
0: Pewnie. A kto pozdrawia?
1: Mama Barbara Tomaszowa, ulica Tomaszów.
0: Dobra, pozdrawiamy bardzo serdecznie również. Dzięki za telefon.
1: Dziękuję i oczywiście pozdrawiam całą redakcję. Dziękuję bardzo.
0: Aż bardzo dziękuję w imieniu całej redakcji. Dzięki.
1: Czekam na muzykę. Dziękuję panu bardzo.
0: Proszę bardzo, pozdrawiam. Hej. To ja jeszcze zerknę sobie do bramki SMS-owej, aby sprawdzić, zweryfikować, czy aby na pewno tutaj nie wrzuciliście jakichś pozdrowień. No oczywiście, że wrzucacie, cały czas wlatują, więc już się im przyglądamy. Na za moment podpowiem wam, w jaki sposób można do nas te SMS-y wysyłać. Po pierwsze, najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Dużo zdrówka, szczęścia i wszystkiego najlepszego dla Marioli Iwańskiej. Życzą Alicja z Julcią i proszą o piosenkę Milano, Największe Serce. Okej, kto w takim bądź razie chce dosłać kolejne SMS-y z pozdrowieniami, to śmiało nawet w tej chwili wysyłacie je na numer 7248. Na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. 7248. Koszt SMS-a 2,46 z VAT. To teraz kto chce, to może do nas się dodzwonić. Proszę bardzo, 41 260 59 59. Uwaga, jeszcze raz podaję numer telefonu, tak żeby było łatwo zapisać, bądź nawet i zapamiętać, bo jest mega prosty. 41 260 59 59. Ewentualnie można nagrać się na rekordofon. 41 260 59 99. 41 260 59 99.
2: Rekordowy róg obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63. Zachodnie.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

No siema, chciałem pozdrowić moją kochaną Zabudkę, którą bardzo kocham, oraz chciałem pozdrowić Anię, Kajtka i zamówić im piosenkę Będę Twoim King Kongiem. A pozdrawiam, oczywiście, jak co tydzień, złociuchnie.

0: Rekordowy ruch obfitości w Radiu Rekord to czasy pozdrowień, też bardzo często waszych ulubionych piosenek, które pojawiają się w playliście. No i dobrze, tak do 16 właśnie wykorzystujemy sobie ten czas. Odbierzmy telefony, bo ciągle do nas dzwonicie. Radio Rekord, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia synkowi Marcelkowi z okazji 5 urodzin. Od mamy Katarzyny, siostry Natalii i Wiktorii prosić piosenkę Pedro.
0: Dobra, o, dawno nie graliśmy Pedro, to jak najbardziej się spisze dzisiaj w naszej playliście. Spoko, bardzo serdecznie dziękuję i dołączam się do pozdrowień tak samo.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, cześć, cześć. Lecimy po więcej, a żeby tak właśnie się stało, to musimy zajrzeć do naszej bramki SMS-owej. No i w niej dużo radości i miłości. Dla całego Radia Rekord życzę stały słuchacz Dawid i poprosi o piosenkę Pali się niebo, pana Kwiatkowskiego. Pozdrawiam serdecznie mamę Marysię, no i z okazji twojego święta, twoich urodzin życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, ale też dziękujemy za każdy czuły gest, za każde czułe uderzenie serduszka, za każdą codzienność wypełnioną wielką radością i słowami największej wdzięczności za wszystkie dla nas trudy i starania składamy ci dzisiaj podziękowania dla mamy Marysi od Beaty, Magdy, Joli i Marty. Kto dzisiaj grilluje i potrzebuje coś bardziej dynamicznego, co będzie wam przerzucało kaszankę z jednej strony na drugą, żeby się nie przypaliła, albo karczek, nie ma najmniejszego problemu, da się wszystko załatwić, o ile tylko wyślecie SMS-a, a możecie je wysyłać na numer 7248, na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień, 7248, koszt SMS-a 2,46 zł, za każdego jednego.
2: Gramy na wasze zamówienie. Rekordowy ruch obfitości. Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: rekordowej obfitości program z pozdrowieniami, dedykacjami muzycznymi. Śmiało dosyłajcie kolejne dawki SMS-ów na numer 7248. Na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. Nie zapomnijcie również, że punktualnie o 13 my dla was serwujemy najświeższe informacje z kraju i ze świata, więc warto też być blisko radioodbiorników. Co ważnego dzieje się tu w naszej okolicy, wszystko pojawi się na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Gramy na wasze zamówienie. Rekord.

0: czujesz się dobrze w pracy, gdzie kontakt z klientem to codzienność? Potrafisz planować i proponować efektywne kampanie reklamowe o lokalnym zasięgu? Jeżeli tak, to szukamy właśnie Ciebie. Wyślij do nas swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@gruparekord.pl. Szukamy doradców klienta, którzy dołączą do naszego działu reklamy.
1: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
2: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
3: To bardziej bieganie, świętowanie.
4: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
5: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
4: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
2: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
6: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
2: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
7: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
2: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
10: Słońce nadal nam nie daje spokoju i bardzo dobrze, opalimy się troszeczkę, człowiek nie będzie musiał po saunach jakichś dziwnych chodzić, od razu idealnie skomponujecie swoje ciało w ten klimat wakacyjny, więc jak już w czerwcu gdzieś na plaży się położycie, to wszystko będzie gotowe, albo ewentualnie dopaliście się jeszcze raz. Na termometrach dzisiaj 24 stopnie w maksie, no i już te wartości tak naprawdę pojawiają się na słupkach rtęci. W nocy temperatura może spaść tak koło północy, 23 do 13 stopni, więc jak słyszycie, nadal mega ciepło. Dużo cieplej niż wczoraj o północy. No i jutro nad ranem minimalnie 8 kresek. Jutro w dzień od 23 do 24 stopni jeszcze przed południem, a po południu nawet 25 stopni. Nadal piękne słońce będzie nam pomagać w poniedziałek jakoś przetrwać ten dzień po długim weekendzie. No ale słońce nadal będzie kusić we wtorek? Niekoniecznie. Tu już pojawi się więcej chmur, nawet mocniejsze podmuchy wiatru, ale będzie nadal gorąco. 26 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
8: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: Rekordowy ruch obfitości.
10: Uważajcie tylko dzisiaj, żebyście nie dostali mandaciku za rozpalenie ogniska w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Tu Dominik, witajcie, już 5 po 13 i rekordowy ruch obfitości. w Radiu Rekord Świętokrzyskie na 108 i 109 FM.

0: Lista od godziny 10 naszych muzycznych przebojów rozpędza się i układa dzięki wam, bo wy w rekordowym rogu obfitości wysyłacie SMS-y, dzwonicie, nagrywacie się na rekordofon i tak oto w ten sposób działamy dalej. Sprawdźmy właśnie nagrania z rekordofonu na początek.
1: Gorące życzenia dla Zieńcia Mirosława. Dużo, dużo zdrowka od teściowej Ani.
0: My również bardzo serdecznie pozdrawiamy teściową. Przypominam, drodzy panowie, że teściowa to największy skarb pod słońcem, o ile potrafi zrobić na przykład chmurkę. Albo ewentualnie Karpatkę. Odbieramy kolejny telefon. Radio Rekord, dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry. Chciałem dedykować mojej żonie piosenkę z okazji imienin.
0: Mhm, dobra, jak Monika, żona ma na imię, jak ty masz na imię, żeby wiedziała
2: Monika,
0: też od kogo?
2: Monika. Mhm. Monika jak córka ratownika.
0: Dobra, okej.
2: Żony, złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń.
0: Dobra, i kto życzy?
2: Od Grześka.
0: Dobra, Grzesiu, super, dzięki. Jakaś piosenka może, co?
2: No tak, tak, właśnie. Myślałem o Lady Pan.
0: Jaki?
2: Najnowszy utwór chyba. Drzewa. Jak drzewa. To drzewa? Drzewa.
0: No to dobra, okej.
2: Okay. To na pewno.
0: To zagramy, spoko.
2: Puszczam cię, posłyszałem was.
0: Dobra, no to dzięki za telefon, trzymaj się, najlepszego dla ciebie też.
2: No, dzięki, powodzenia.
0: Cześć, cześć. My zerkamy ponownie do bramki SMS-y. Dzień dobry, pozdrawiam. Chciałabym życzyć powodzenia wszystkim maturzystom, a w szczególności mojemu synowi Adamowi, który zdaje jutro swój pierwszy, najważniejszy egzamin. Pozdrawiam prowadzącego, całe Radio Rekord oraz zamawiam piosenkę Czerwonych Gitar, Matura. Kolejny SMS. Chciałbym pozdrowić Agnieszkę, Oliwię i Mateusza, a piosenkę, jaką chcę im dedykować, to Roni Ferrari. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam i życzę miłego dnia. No to dobra, Roni Ferrari to artysta, dlatego ja już dla was wybieram jego piosenkę, którą za momencik też zresztą usłyszycie. Kto chętny dosyłać kolejnych dawek SMS-owych pozdrowień, śmiało 7248. Na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. SMS na numer 7248. Koszt SMS-a 2,46 zł.
3: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.

0: 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
1: Po reklamie. Barbra Streisand.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwegia.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Majówka w gronie przyjaciół, rodziny, chociaż przede wszystkim przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, no bo to jest okres, kiedy to nie są już święta, czy wielkanocne, czy Boże Narodzenie, tylko naprawdę spotykamy się z tymi, z którymi chcemy. A że było aż 3 dni na te spotkania, no to podejrzewam, że dzisiaj już siedzicie w domu i nic nie robicie, tak? No i źle, aktywnie ten czas trzeba spędzać i wykorzystać tę pogodę, którą mamy. Nie wiadomo, do kiedy ona się tak mocno utrzyma. Słuchajcie, jest za ładnie na zewnątrz, żeby tracić ten czas, więc słuchawki na rower, na spacer, cokolwiek, byle ze słuchawkami, pamiętajcie, bo cały czas musicie słuchać Radia Rekord, no i brać udział w naszym rekordowym rogu obfitości. W programie z pozdrowieniami i dedykacjami muzycznymi za moment zajrzymy sobie do naszych pozdrowień, natomiast teraz pragnę was troszeczkę doedukować, jeśli chodzi o numery telefonów do naszego studia. W jaki sposób można z nami się kontaktować? Gdzie można wysłać SMS-a? Wysyłamy na numer 7248 takiego SMS-a z treścią na początku, z treścią rekord, a później na przykład pozdrawiam Grażynkę, tu Stanisław i proszę o piosenkę z Kolim wyginam śmiało ciało, na przykład, nie? Takie, tak wiecie. Dobra, no to 7248 to jest ten numer, na który wysyłacie, następnie hasło rekord i ślecie SMS-a za 2,46 z VAT, tak? No i prosta sprawa. Jesteśmy bliżej niż dalej. No i teraz czas na kolejną możliwość, aby skontaktować się z naszym studiem. Rekordofon. Dzwonicie pod numer telefonu 41 260 59 99 i tam automatyczna sekretarka mówi wam, że za chwilę jak to nagracie, to my sobie na antenie wykorzystamy i takie tam. Dzwonicie jeszcze raz, przypominam, pod jaki numer kierunkowy 41 260 59 99. Chyba, że chcecie porozmawiać ze mną, może nie face to face, ale jednak zawsze to lepiej. Jeśli tak lubicie rozmawiać z ludźmi, to proszę bardzo, dzwońcie pod numer telefonu 41 260 59 59, numer bezpośrednio na naszą antenę, nawet i teraz. 41 260 59 59.
1: Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime Radio.

witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie słuchają. Życzę wszystkim pięknej niedzieli, ale przede wszystkim chciałam złożyć najpiękniejsze życzenia mojej wspaniałej, kochanej krzyśnicy Monisi Woźniak, która będzie miała jutro imieninki. Monisiu, życzymy Ci z wujkiem dużo, dużo zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń, zadowolenia, wszystkiego, czego sobie tylko życzysz, że to, co marzysz, żeby się spełniło, a to, czego pragniesz, żeby Twoje było. Całujemy Cię mocno i do tego dołączamy pioseneczkę Bukiet Życzeń. Od serducha dla serducha. Pozdrawiam, pa, pa!

0: Biegnij.
1: Coraz bliżej 14, dosłownie za kilka minut Wojciech Wiszniewski przedstawi Wam informacje z naszego kraju. No i będzie m.in. o tym, że prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Co z tego wyniknie? Poczekajcie, usłyszycie wszystko punktualnie o 14. A po 14 najbliższe dwie godziny też będą Wasze w rekordowym rogu obfitości.
2: Rekordowy rok obfitości.

0: Minęła 14. Wiadomości Radia Rekord.
1: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
3: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
4: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
3: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
5: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
6: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
4: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
6: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
1: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
7: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
1: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
8: Dzień dobry, Emilia Sitarska przy mikrofonie. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
0: Radio Rekord FM.
8: Dziś 3 maja Polacy świętują 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie. Konstytucja była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów w historii państwa. Przez cały okres zaborów organizowano obchody kolejnych rocznic jej uchwalenia, dając w ten sposób wyraz dążeniu do odrodzenia narodowego. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. W wolnej Polsce święto przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem w historii Polski w wielu miejscowościach w kraju organizowane są uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja. Straż Leśna do 8 maja będzie prowadzić w całej Polsce akcję Majówka 26, której celem jest przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przeciwpożarowa lasów. Działania obejmują między innymi kontrole i patrole z udziałem Policji, Straży Granicznej oraz innych służb, a funkcjonariusze korzystają także z dronów, fotopułapek i kamer. Leśnicy podkreślają, że w czasie długich weekendów odnotowują większy ruch w lasach, a zagrożenie pożarowe jest obecnie duże. Strażnicy będą reagować między innymi na nielegalny wjazd do lasu, rozpalanie ogniska, kłusownictwo czy zaśmiecanie terenów leśnych. Apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
8: Kolejne centra opiekuńczo-mieszkalne w województwie świętokrzyskim otrzymały rządowe wsparcie. Wojewoda Józef Bryk podpisał umowy z przedstawicielami gmin Ożarów i Starachowice. Do placówek trafi łącznie ponad 2,5 miliona złotych z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Centrum w Sobowie w gminie Ożarów otrzymało ponad 1 300 000 złotych, a placówka w Starachowicach blisko 1 200 000 złotych na tegoroczną działalność. Ośrodki zapewniają wsparcie dzienne i całodobowe dorosłym osobom z niepełnosprawnościami obejmujące opiekę, zakwaterowanie oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
9: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
11: Gdzie by nie spojrzeć, na północ, na południe, pewnie wszędzie jest słonecznie. Czy aby na pewno? Pozwólcie, że zerkniemy sobie na prognozę pogody dla całego naszego kraju. No i faktycznie, to jest święto konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja. Coś pięknego. I na północy bardzo gorąco, 29 stopni, u nas powyżej 20 stopni. Na południu, słuchajcie, nawet w górach jest mega, mega ciepło. No, coś wyjątkowego. Pełno wszędzie ludzi, każdy chodzi na zewnątrz i korzysta z tego. Oby tak też było jak najdłużej. No i faktycznie, dzisiaj wiemy, że w Kielcach nic się nie zmieni. Będzie pięknie i słonecznie do końca dnia. Na termometrach nocą też przyjazne wartości. Koło 22, 15 kresek powyżej zera. Jutro temperatura może spaść rano około 6 do 8 kresek. No ale w dzień znów ciepło. Od 25 do 26 i pełno, pełno słońca. W stolicy Świętokrzyskiego najprawdopodobniej jeszcze we wtorek 26 stopni. Delikatnie chłodniej w środę, bo 22 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
9: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Rekordowy róg obfitości.
11: Na życzenie Piotrka z pozdrowieniami dla Kasi, jej ulubiona piosenka od Lady Gagi. Właśnie teraz zaczynamy przedostatnią godzinę rekordowego roku obfitości. Cześć wszystkim! The good girl in your...

0: cały czas obrzucamy was elegancką ilością pozdrowień. No i tym razem nie będzie inaczej, ale najpierw odbieramy sobie wasze telefony. Radio Rekord, dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry. Proszę pana, mam taką prośbę. Chciałam przesłać życzenia, pozdrowienia dla mojej wspaniałej przyjaciółki Iwonki Suchedniowa, prosząc o piosenkę Chadomena, pierwszy taniec. Z pozdrowieniami, Ewa. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam również.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. Pozwólcie, że zerkniemy sobie teraz do bramki SMS-owej. No i tam mamy pozdrowienia dla Agnieszki, dla Oliwki, dla Rafała, dla Mateusza. Pozdrawiamy również Adriana, Natalię, Przemka, Bartłomieja i prosimy o piosenkę Marcina Czerwińskiego pod tytułem Brokat. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Ktoś podpisuje na samym końcu. Ale niestety się tutaj nie przedstawił, a szkoda. Kolejny SMS, w sumie to z tego samego numeru, co widzę. No i tu mamy pozdrowienia, które brzmią identycznie, no ale na końcu jeszcze jest pozdrawiamy rodzinka Bednarzy, więc w końcu jednak ktoś nam się przedstawia. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i pozdrawiamy. Cześć, tu Sebastian, bardzo lubię być razem z wami w weekend. No i poproszę o piosenkę dla siebie i pozostałych słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami. Kleo, brat nie duszę. Proszę bardzo, spełniona zostanie jak najbardziej prośba już za kilka minut. To jeszcze na zakończenie takie małe przypomnienie o numerze telefonu, na który wysłać SMS należy, aby usłyszeć takie piękne pozdrowienia. To znaczy, żeby przesłać komuś takie piękne pozdrowienia, a wasi bliscy będą mogli uważnie się im przysłuchiwać. A więc tak, prosty sposób, numer, na jaki wysyłamy SMS-y, to 7248, na początku hasło rekord, a później już treść waszych pozdrowień 7248, koszt SMS-a 2,46 z VAT. Ewentualnie nagrywajcie się na rekordofon, dzwoniąc pod numer telefonu 41 260 59 99. 41 260 59 99. Słuchacie Radia Rekord Świętokrzyskie na 108 oraz 109 FM.
2: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynności jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Halo, halo, nie śpimy, moi drodzy, cały czas słuchacie Radia Rekord, a ja nadaję dla was prosto z naszego studia, nadając wam tempa, a tak naprawdę to wy nadajecie sobie tempa, bo wy dzisiaj wrzucacie raz wolne, raz szybkie piosenki, raz tematyczne, raz takie, wiecie, romantyczne. Wy dzisiaj rządzicie naszą playlistą, bo trwa rekordowy ruch obfitości. Kto chętny dołożyć kolejnych utworów bądź życzeń do naszej playlisty, proszę bardzo, uświetnijmy ten dzień waszymi pozdrowieniami. Jak to zrobić? Wysyłajcie SMS na numer 72 48, na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. 72 48, na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień. Dzisiaj 3 maja, no i swoje imieniny obchodzi Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Viola, Świętosława oraz Alodia. Także jeśli słuchają nas takie osoby, to ja serdecznie pozdrawiam tak ogólnie, ale gdyby ktoś chciał doprecyzować, kogo dokładnie chce pozdrowić, nie ma najmniejszego problemu. Wysyłajcie SMS-y 7248 na początku hasło rekord.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Przedsiębiorco. Wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
1: Po reklamie.

0: Kontynuujemy sobie naszą przygodę z SMS-owymi pozdrowieniami, no i trochę ich przybyło, więc czas najwyższy, żebyśmy się z nimi zapoznali. Pozdrowienia dla rodzinki Szkopków z okazji dzisiejszej rocznicy ślubu, 30 lat razem. No i dzisiaj grillujecie, więc życzymy smacznego dla wszystkich grillujących i przepraszamy za to, że dzisiaj nie możemy być obecni. Podpisuje rodzina Jankowskich. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe już w tym momencie przesyłamy dla Marii. Wszystkich naszych jubilatów i solenizantów dzisiaj już pozdrawialiśmy, ale teraz wyjątkowo trzeba pozdrowić Marię, która pewnie nas gdzieś tam słucha blisko radio odbiorników, a te pozdrowienia przesyła Olaf. No to chcemy jeszcze pewnie jakąś piosenkę usłyszeć, prawda? W dalszej części SMS-a wychodzi na to, że faktycznie tak. Ma pojawić się Jorgus z piosenką Oddam Ci Serce. No to pojawi się. Ma ktoś jeszcze pomysły na życzenia, na pozdrowienia? Śmiało wysyłajcie SMS-y na numer 7248. Na początku hasło rekord, a później treść waszych pozdrowień.
1: Rekordowy ruch obfitości.

0: Wszystko, co pożyczone, będzie oddane, zobaczycie. Sylwia Grzeszczak, dobra, my teraz tak 13 minut w ogóle przed godziną 15. Z zaskoczenia, co niektórych bierzemy, przede wszystkim tych, którzy wracają już teraz z majóweczki. No i pozdrowionka dla Śnieżki i dla Kacpra. Będzie dla was piosenka w polskim przeboju od samego Zenona Martyniuka. Będzie granica. Mam nadzieję, że granica przed wami, albo nie, najlepiej to za wami, bo wtedy będziecie bliżej Kielcy, będziecie bliżej domu. Z pozdrowieniami również mamy tutaj kolejne słowa dla kochanej babci Halinki. Mamy też pozdrowienia dla mamci, dla cioci Agnieszki, prośba o piosenkę z tamtych lat, czyli za chwilę pojawi się ten numer. No oczywiście, że tak, piosenka z tamtych lat, ale najpierw granica w naszej playliście. A pozdrowienia jeszcze dla narzeczonej Kasi i rodziców Marcina i Marzenki, którzy właśnie będą rozpalać grilla. Pozdrowienia przesyła Mateusz.
1: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
0: Kacper, ale w tym kursie powrotnym do Kielc to jednak musi być śpiewana ta granica. To nie jest tak, że usypiacie tam i nie pomagacie kierowcy.

0: co źle.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Na Polski Przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Niektórzy jutro będą tak mieli blisko na egzamin maturalny, że tylko wyjdą sobie z bloku, ale tacy ludzie jak gwiazdy, na przykład gwiazdę piłki, Oskar Pietuszewski, będzie na czas, oczywiście będzie na czas, ale pędzi na nią prosto z Porto. Szczegóły oczywiście jego powrotu na naszej antenie punktualnie o 15. Oczywiście jeszcze więcej innych informacji z kraju i ze świata także się pojawi.
1: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: wiadomości Radia Rekord.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
2: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
1: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
4: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
1: Pisemny Polski jutro o 9:00.
0: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
5: Czas na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza kobiety na bezpłatne badania w mobilnym cytomammobusie. Już 4 maja cytomaniek pojawi się w Kielcach na Bocianku przy ulicy Konopnickiej, a od 6 do 8 maja będzie stacjonować w Starachowicach na placu pod Skałkami. Panie mogą wykonać mammografię oraz cytologię lub test HPV bez skierowania po wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 661 911 300 i wybrać dogodny termin oraz miejsce badania.
0: Radio Rekord FM.
5: Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych m.in. frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza pełnoletnich uczestników do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy oceniać będą m.in. pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Jednego dnia było zimno, drugiego było ciepło, a teraz w końcu mówimy, że będzie gorąco. A nawet już jest gorąco. Rowerzyści, piesi, każdy dzisiaj w krótkiej koszulce, krótkie spodenki, sukienki się pojawiają. No coś pięknego i tak powinno być jak najdłużej. No i właśnie tu jest pytanie, jak długo? Sprawdźmy już teraz długoterminową prognozę pogody dla Kielc. Dzisiaj maksymalnie od 24 do może w piku 25 stopni. Piękne słońce cały dzień, nocą piękne chmury. Nie, spokojnie, bez zachmurzenia, totalnie bez zachmurzenia. Jutro już 20 stopni ma wkroczyć po godzinie 10, aż się buzia uśmiecha. Po południu od 25 do 26 stopni. Niewiarygodne. Słońce jutro zajdzie 3 minuty po godzinie 20 i gdzieś w tych granicach czasowych na termometrach nadal powyżej 20 stopni. Zerkniemy sobie jeszcze, jak będzie wyglądać. Wyglądał wtorek, tutaj proponujemy 26, w środę możliwe burze i 22, w czwartek chłodniej, bo 18, w piątek temperatura spada do 13 stopni, ale bezdeszczowo, pochmurnie, ale bezdeszczowo, sobota 17.
6: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
0: Rekordowy róg obfitości.
9: Rekordowy róg obfitości.
8: Cześć, ponownie tu Dominik. Zapraszam na rekordowy róg obfitości. Ostatnia godzina przed nami.

Jedni już odpoczywają należąco, drudzy odpoczywają aktywnie, na rowerze, na spacerach, tak żeby spalić jak najwięcej kalorii, bo tyle co ich przyjęliśmy w ten długi weekend, nie ma co się dziwić, się bardzo dobrze, spędzajcie ten czas aktywnie, ale nie zapominajcie również o Radiu Rekord, które cały czas jest razem z wami. Do 16 oczywiście z programem Rekordowy Róg Obfitości, czyli z miejscem, z programem, w którym będziecie mogli jeszcze wykorzystywać spokojnie nasze fale, żeby pozdrawiać. No i tak właśnie robicie. Nie próżnujecie, cały czas wskakują SMS-y, proszę bardzo, sprawdźmy. Pozdrowienia dla Zuśki Wieniawy, no i tu jej ulubiona piosenka też ląduje w naszej playliście, Czarownica. No i tak się zastanawiam, co miał na myśli autor i kim w ogóle jest autor, bo się nie podpisał. Mam nadzieję, że tu nie chodzi o to, że Zuzia jest jakąś czarownicą. Chociaż jeśli wywróżyła ci coś dobrego, to może akurat niech będzie, ale jeśli nie, to nie popieram czegoś takiego traktowania Zuzi. Zuzia, gorąco cię pozdrawiamy, fajnie, że jesteś razem z nami również po drugiej stronie. Pozdrowienia przesyłam również dla szwagierki Renatki, tak? Tak, Renatko, uśmiechaj się jak najczęściej. Na koniec SMS-a podpisuje się Agnieszka, twoja najserdeczniejsza przyjaciółka. No i prosi o piosenkę Zenka Martyniuka. Prawdziwa miłość to ty. To właśnie ty, tak jest. Zenek Martyniuk, zespół Akcent, jak najbardziej już za moment też się pojawi. Teraz ponownie w zasadzie pojawia się prośba o piosenkę naszego Maćka Roteiro, Dziewczyny, czyli jego najnowsza produkcja z 2026 roku. Gorąca czeka jak najbardziej na was z teledyskiem w internetach na YouTubie. A już teraz ta piosenka na życzenie Alicji. Alicja, serdecznie

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj w pracy na stacji paliw, na stacji benzynowej, no to pozdrawiamy. Życzę w ogóle wszystkim, którzy dzisiaj pracują na stacjach paliw, żebyście mieli życzliwych klientów i żeby za dużo nie wymagali dzisiaj.
1: Słuchacie Radia Rekord na 109 oraz 108 FM. Kto chętny jeszcze dospać, pozdrowień, trochę czasu do 16 zostało, śmiało ładujcie na 7248 na początku hasło Rekord, a później treść waszych pozdrowień. A właśnie, a propos, jeśli lubicie dobrą zabawę i chcecie wybrać się na koncert chociażby samego Zenka Martyniuka na kadzielni, na amfiteatrze, to obowiązkowo bądźcie z nami przez najbliższy kwadrans, bo już za moment czas na emisję naszego programu będzie się działo, a w nim właśnie podpowiedź, gdzie przyjedzie i wystąpi, a nie, już powiedziałem gdzie, no to kiedy wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem na kieleckiej kadzielni.
2: Rekordowy róg obfitości. Yeah.

0: Reklama.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
5: Na superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: powiedzieć?
1: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.
2: Już za chwileczkę, już za momencik podpowiem wam, co ciekawego można robić w samej stolicy Świętokrzyskiego, wybierając się na jedne z najlepszych koncertów, jakie tylko mogą pojawiać się w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Na takie imprezy trzeba sobie zarezerwować wcześniej miejsce, więc już teraz z wyprzedzeniem was informuję, że warto tych informacji posłuchać. Zostańcie z nami.

0: Record. Rodzime radio. Będzie się działo.
1: W stolicy Świętokrzyskiego wybrzmią największe hity disco, a dlatego, że pojawi się na scenie kieleckiej kadzielni Zenon Martyniuk z zespołem i chociażby z Kolim. Kielecka Gala Disco Polo 2026, 19 czerwca o 18:30. Jak co roku zaskakujecie organizatorów i nas wszystkich, którzy to wydarzenie oglądają przez internet swoją frekwencją. Naprawdę mnóstwo ludzi pojawia się na amfiteatrze. No i zobaczycie też m.in. Łobuzy, Defis, Topki, Ecstasy, Woners, no i zespół Fox Folk. Przypominam, 19 czerwca, Kielecka Gala Disco Polo 2026, Amfiteatr Kadzielnia, początek o 18:30. Przypominam również, że zbliżają się kieleckie juwenalia. No i proszę bardzo, w tych dniach koncertowych, 15 maja, na Amfiteatrze Kadzielnia, Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kazbałagane. Impreza startuje już o godzinie 18:00. A zaprasza na nią Politechnika Świętokrzyska. Juwenalia Kieleckie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się dzień później. O godzinie 19:00 rozpoczynają się koncerty na Amfiteatrze Kadzielnia takich gwiazd jak zespół NA czy Golec Orkiestra. Są tu fani kabaretu Smile? Halo, odbiór, jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo możecie ich zobaczyć na własne oczy i to w Starachowicach już 9 maja, dokładnie w Parku Kultury Starachowice. Po sukcesie trasy 20-lecia kabaret Smile powraca z nowym programem. W programie Kontra zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też nawet i zobaczycie kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi was do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki, do której możecie dołączyć o godzinie 17, 9 maja w Parku Kultury w Starachowicach.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.

0: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: to nie jest zwykły program. Tu nie gramy tylko muzyki, trochę pogadamy i tego coś. Nie, nie, tutaj słuchajcie, pojawiają się wasze pozdrowienia, wasze życzenia. No i cały czas aktywnie zmierzamy ku godzinie 16. No i z racji tego, że trochę tych życzeń jeszcze się tutaj u nas pojawia, to sprawdźmy, jakie dokładnie, kogo chcecie pozdrawiać, wysyłając nam SMS-y, czy też nagrywając się na rekordofon. No różnie to bywa. Dosłownie za sekundkę to dla was, specjalnie dla was to sprawdzimy. To może zaczniemy od tego, że ma dzisiaj pojawić się jeszcze męskie granie. Tak jest, męskie granie za chwilę wstąpi w naszą playlistę i wstąpi do waszych domów, do waszych mieszkań, ale za sprawą akurat Justynki, która pozdrawia bardzo serdecznie swojego narzeczonego i prosi o piosenkę dla niego Jest Tylko Teraz. Także zapraszam gorąco. Co tu jeszcze w playliście? A, Ela Ela ma się pojawić. Kate Ryan też wystąpi za momencik. Proszę bardzo, z zapowiedzią dla akurat Zbyszka tym razem, z pozdrowieniami dla żony Weroniki, która składa najpiękniejsze życzenia urodzinowe. Także jeśli dzisiaj urodziny, no to mój drogi, trzeba świętować. Hucznie oczywiście. No i też piosenka dla ciebie jak najbardziej. Ela Ela pojawi się. Podobno twoja ulubiona. Nie wiem dlaczego. A może po prostu chodziło o Kate Ryan? No nie wiem, nie mam z wami kontaktu stałego, więc ciężko mi to wytłumaczyć, ale bawcie się dobrze. Co my tu jeszcze mamy? A, przepraszam, życzenia urodzin imieninowe miały się pojawić dla Aleksandra. Także serdecznie pozdrawiamy również Olka, jeśli nas teraz słuchasz, to dla ciebie przepiękne pozdrowienia. Olek ma 15 lat, właśnie w tym momencie przesyłamy pozdrowienia od całej rodziny skarbników. Rodzinka przesyła tutaj gorące pozdrowienia dla ciebie i prosi, abyś był troszeczkę grzeczniejszy, a będzie wszystko dobrze, bo w szkole dajesz sobie śmiało radę, tylko czasami delikatnie dokuczasz. No, to my też pogrozimy delikatnie paluszkiem. Słuchajcie Radia Rekord.
1: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
2: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord.

0: Czas się pożegnać, a tak naprawdę to czas wam podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję za ten udział wasz aktywny od samego rana, od 10 i nie tylko dzisiaj, ale również wczoraj i przedwczoraj, bo przecież od piątku rekordowy ruch obfitości na naszej antenie rekordowej naprawdę mega, mega rozkwitał. Co wydarzy się za tydzień? To samo, powtórka z rozrywki, więc ci, którzy dziś pierwszy raz, spodobało się, bądźcie z nami 9-10 maja. W maju trzeba tych weekendów jak najwięcej z Radiem Rekord oczywiście zaliczyć, jeśli gdzieś wyjedziecie sobie poza granicę naszego miasta, że nie dało będzie się słuchać rekordu, no to śmiało możecie pobrać sobie aplikację, możecie słuchać na stronie www.radiorekord.pl. Polecam serdecznie. O 16 oczywiście już mnie tutaj nie będzie, ale jak najbardziej muzyka w naszej rozgłośni będzie dopasowana do waszych potrzeb, tym bardziej dzisiaj pod grilla. Cześć!
1: Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 16. Wiadomości Radia Rekord.
1: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
3: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
4: A przy okazji kondycja się poprawia.
5: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
4: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
1: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
6: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
1: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
7: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
1: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów. Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.

0: Czujesz się dobrze w pracy, gdzie kontakt z klientem to codzienność? Potrafisz planować i proponować efektywne kampanie reklamowe o lokalnym zasięgu? Jeżeli tak, to szukamy właśnie Ciebie. Wyślij do nas swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@gruparekord.pl. Szukamy doradców klienta, którzy dołączą do naszego działu reklamy.
1: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50%. Taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
2: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
3: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
4: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
2: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
1: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
5: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
1: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium. Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe. W kolejnych dniach przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10-15 stopni.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Woners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
0: Po reklamie.

0: Barbra Streisand.
1: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Minęła 18. Wiadomości Radia Rekord.
1: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
2: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
1: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4 satelita zbudowany przez firmę ISI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
3: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów. Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
2: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
8: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Minęła 19. Radio Rekord FM. Wiadomości Radia Rekord.
1: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
2: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
3: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
4: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
5: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
4: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
5: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
4: próbujemy.
5: Stópki.
4: Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
1: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja. Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
6: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
2: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc. She makes

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burze i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.

0: Nowości jest Drogeria Labu, Stomporków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Radio Rekord. Rodzime radio. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
6: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord rodzinny.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.